przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Witam,

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Aleksandra Wasilewska. Witam i zapraszam.
0: Nasz Kraków.
1: Z racji, że mamy pierwszy weekend czerwca, to nie zabraknie dzisiaj spraw ważnych dla tego pięknego okresu. Zatem przygotowałam takie tematy, które kojarzą mi się z okresem moich najdłuższych wakacji w życiu, a mowa tutaj o czasie po maturze, kiedy wybierałam studia. Maturzyści, mimo że mają oficjalnie już wolne, to stoją jednak przed pierwszą ważną decyzją w ich życiu, czyli wyborem kierunku studiów. W tym roku z powodu kumulacji roczników, spowodowaną przed laty likwidacją gimnazjów i wcześniejszym pójściem do szkół sześciolatków, uczelnie spodziewają się większej liczby kandydatów, których próbują zwabić coraz ciekawszymi kierunkami. Swoją ofertę przedstawił już UJ i AGH, a rekrutacje na te uczelnie już ruszyły 1 czerwca. Wybierzemy się dzisiaj również do Teatru Łaźnianowa, gdzie można zobaczyć już Larwy, czyli spektakl o samotnym macierzyństwie podany w bardzo niecodziennej i odważnej formie. A skoro mowa o kulturze, to zapowiem również Galerię Wolności, którą zobaczą Państwo już w przyszły wtorek, bo przypomnę, w ten czwartek obchodziliśmy 37. rocznicę pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych po II wojnie światowej. Nie przedłużając, to wszystko już za chwilę, a na ten moment antenę oddaję Pawłowi Chudzio, który przygotował dla Was przegląd najważniejszych wydarzeń z ostatnich dni tygodnia.
0: Tydzień w Krakowie.
2: Aleksander Miszalski stracił nie tylko fotel prezydenta Krakowa, ale i szefa lokalnych struktur Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk rozwiązał struktury i wprowadził komisarza, którym została wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. Ma ona na nowo poukładać partyjne klocki. Jak mówi Aleksander Miszalski, decyzję premiera przyjmuje, a najważniejszym celem dla Koalicji Obywatelskiej jest teraz wywalczenie urzędu prezydenta miasta.
3: Czasami są takie sytuacje w życiu, szczególnie w polityce, że jak się gra drużynowo, to trzeba kogoś posadzić na ławce rezerwowych. I przyjmuję tę rolę.
2: Przyspieszone wybory prezydenta Krakowa odbędą się w sierpniu, a Prawo i Sprawiedliwość odsłoniło karty i przedstawiło swojego kandydata. Został nim radny Michał Drewnicki, nowochucianin, przedsiębiorca i radny od 12 lat. Jak podkreśla Drewnicki, dla niego celem nie jest wynik, a pokazanie, że Prawo i Sprawiedliwość ma program dla dużych miast.
4: Że dla nas duże miasta, a nie tylko mniejsze miejscowości, są ważne. Ja sam jako wieloletni radny będę starał się te wartości, idee teraz przekuć w kampanię wyborczą, by mieszkańcy Krakowa, ci, którzy mają prawicowe poglądy, mieli wreszcie swoją reprezentację.
2: Kandydata ogłosiła też Socjaldemokracja Polska i jest nim Sławomir Pietrzyk, prawnik, nauczyciel i były radny. Wśród pretendentów do fotela włodarza miasta mamy także Aleksandrę Owcę z partii Razem, Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji i byłego szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Budowa chodnika, oświetlenia i nowa nawierzchnia. Ruszyła długo wyczekiwana przebudowa ulicy Domskiej. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa do torów kolejowych i są spore utrudnienia, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
5: Te prace będą obejmowały całą szerokość tej jezdni. No to nie ma tam takiej możliwości, żeby tam utrzymać na przykład, nie wiem, ruch wahadłowy albo jakiś przejazd dla samochodów. No tym samym również oczywiście dla rowerzystów, więc niestety ten fragment będzie zamknięty.
2: W stronę ulicy Mogilskiej objazd prowadzi ulicami Zwycięstwa i Kosynierów, a w kierunku Alei Pokoju ulicą Domską. Prace potrwają około pół roku. Niemal połowa zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Krakowa projektów została odrzucona jeszcze przed głosowaniem. To z powodów formalnych i merytorycznych. Autorzy odrzuconych właśnie z tego powodu pomysłów mogą się odwołać. Czas na to mają do 13 czerwca. 28 zgłoszeń wpłynęło w konkursie na projekt nowej fontanny, która zastąpi wyłączoną 3 lata temu instalację Kryształ na rynku głównym. Obiekt ma mieć prostą formę i nawiązywać do historycznego charakteru oraz symboliki centrum miasta. Zwycięską pracę poznamy do 12 czerwca. Małopolscy uczniowie na rzecz bezpieczeństwa swoich dziadków zakończyła się akcja Ustal z babcią hasło, w ramach której blisko 3000 uczniów w regionie poznawało sposoby postępowania przestępców oraz ich demaskowania. Poszło im znakomicie.
6: Co może zrobić oszust?
7: Podszywać się pod osoby z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek, bardzo potrzebuje 20-50 zł.
8: Też się mogą podszywać pod bank, pod policję.
2: Mówili w rozmowie z Olą Wasilewską uczniowie ze szkoły podstawowej nr 64 w Krakowie. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 50 szkół w Małopolsce.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
1: W najbliższy wtorek otworzy się Galeria Wolności. Przy ulicy Floriańskiej będzie można zobaczyć prace plastyczne, których wspólnym mianownikiem będzie wolność i swoboda wypowiedzi. A wszystko to wpisuje się w obchody Dnia Wolności i Praw Obywatelskich, który przypada 4 czerwca.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
9: Grażyna Konieczna, Stowarzyszenie Grace.
2: Spotkaliśmy się, by porozmawiać o Galerii Wolności, która po raz drugi, bo w ubiegłym roku była premiera tej właśnie galerii, odbędzie się w Krakowie. No i właśnie zacznijmy mimo wszystko od samego początku i przypomnienia troszkę, czym jest Galeria Wolności, jaki pomysł na to, skąd to się wzięło i na czym będzie polegać.
9: Galeria Wolności w moim zamyśle jest to cykl wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych, który ma taki międzypokoleniowy charakter, ale nawiązuje przede wszystkim do Dnia Wolności i Praw Obywatelskich, które od 2013 roku przypada 4 czerwca. I to było dla nas taką inspiracją, żeby pochylić się nad tematem szeroko rozumianych praw obywatelskich i wolności obywatelskich.
2: Co proponujecie Państwo w tym roku? Bo Galeria Wolności w ubiegłym roku miała swój temat, w tym również, że tak jak Pani wspomniała, chodzi tutaj teraz o, związane jest to z Dniem Wolności i Praw Obywatelskich, ale jak to wszystko będzie wyglądać i do czego zachęcacie i zapraszacie mieszkańców Krakowa?
9: Tak, w ubiegłym roku bardziej koncentrowaliśmy się na wykluczonych osobach, czyli były to bardziej akcenty przesunięte właśnie w tamtym kierunku, natomiast w tym roku bardziej chcemy nawiązać do tego, co jest tematem wolnościowym i tematem wolności bardzo szeroko rozumianym. Jeżeli chodzi o inaugurację tego wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Grace, to 9 czerwca o godzinie 17 zapraszamy Państwa na wernisaż wystawy Wolności na ulicy Floriańskiej 22. Jeżeli ktoś lubi stare kamienice, stare klimaty, to zapraszamy, bo właśnie w takich klimatach odbędzie się otwarcie tej wystawy i wernisaż poświęcony wolności.
2: Ale właśnie ta wolność jest szeroko tutaj rozumiana, więc powiedzmy troszkę, co zobaczymy na tej wystawie, w tej galerii przy Floriańskiej. Przyjdziemy i co zobaczymy w środku i kogo to będą prace?
9: To ja może zacznę od tego, że w naszym rozumieniu demokracja oznacza równy dostęp. I ten równy dostęp dotyczy wszystkiego, również kultury. Dlatego tutaj dedykujemy ten równy dostęp do kultury tym osobom, które są w pewnym sensie z różnych powodów wykluczone, a w tym przypadku szczególnie chodzi nam o osoby starsze. Będziemy gościć przedstawicielki Małopolskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Krakowie. Są to seniorki, które są bardzo aktywne i one będą prezentować swoje prace plastyczne oraz swoje poezje. I wszystko, co tam będzie się koncentrować wokół tematu wolności, który jest tematem przewodnim, ale będzie

0: W czerwcu będzie jeszcze też okazja, żeby tam zajrzeć i zobaczyć te prace, jeżeli komuś nie uda się wtedy tego 9 czerwca.
1: Oczywiście, będzie można jeszcze zaglądnąć do nas w sobotę, ponieważ 9 czerwca to jest dzień roboczy w tygodniu, a w sobotę, jeżeli ktoś ma ochotę, to też zapraszam na Floriańską 22 do Galerii Wolności, tylko o godzinie 14 też będzie można przyjść i zobaczyć pracę.
0: Dużo osób, wiele osób będzie prezentować te prace. Mówi pani, że to są seniorki, ale też osoby młodsze. To temat wolności i tutaj malarstwo, poezja. Bardzo różnorodnie do tego podeszliście.
1: Tak, będzie też rękodzieło, nie tylko samo malarstwo. Będziemy też mieć pracę osób, które przyjechały do nas z Ukrainy. Więc tutaj będzie co najmniej kilkanaście osób, które będzie prezentować swoje prace. No nie możemy więcej, bo nie mamy więcej przestrzeni do dyspozycji, a też ilość tych prac nie będzie nieograniczona, no bo każdy z kilkunastu artystów będzie mógł pokazać tylko wybiórczo jakąś część swoich prac i swojego dorobku artystycznego, ale będzie to jakaś tam już grupa.
0: Wystawa w Galerii Wolności to pierwszy akt tego całego świętowania wolności i tego, co proponujecie państwo, bo będą też kolejne wydarzenia jeszcze w czerwcu.
1: Tak, no tak jak wspomnieliśmy, też zapraszamy 20 również do Galerii na Floriańskiej 22, ale dla tych osób, które nie preferują tylko sztuki, malarstwa i poezji, a mają większe zacięcie historyczne, dla takich osób przygotowałam również spotkanie w Centrum Obywatelskim na ulicy Reymonta na terenie Stadionu Wisły. Na pierwszym piętrze jest to Centrum Obywatelskie i tam chcemy się spotkać 25 czerwca o godzinie 17, czyli tu o 17 wernisaż i tam w Centrum Obywatelskim również o godzinie 17. Spotkanie będzie miało zupełnie inny charakter. Będzie to spotkanie z wykładem historycznym na temat tego, co się działo w latach 80. w Polsce, jak wyglądała ta trudna droga do perestrojki. Naszym gościem będzie między innymi, bo będzie tam kilka osób, ale między innymi będzie Krzysztof Mika, który jest harcmistrzem, jest naczelnikiem ZWHP Szare Polówki i kawalerem Krzyża Wolności i Solidarności. Także jest to człowiek, który ma coś w tym temacie do powiedzenia. I on będzie nie tylko opowiadał o swoich doświadczeniach, ale również będzie przestrzeń na to, żeby zaanimować dyskusję z innymi osobami, które swoje doświadczenia mają i chciałyby się nimi podzielić. Ponieważ chcielibyśmy, żeby to miało wymiar międzypokoleniowy, żeby osoby młode, osoby, które nie przeżyły tamtego czasu albo nie były wtedy świadome, bo były zbyt młode, żeby też mogły zaczerpnąć bezpośrednio z pierwszej ręki od osób, które w tamtym czasie były dorosłe i działały po to, żebyśmy mieli wolną Polskę.
0: To jest tak, że każdy może przyjść, czy to do Galerii Wolności, czy też właśnie na to spotkanie w Centrum Obywatelskim. Trzeba się jakoś wcześniej zapisywać, czy po prostu przyjść o godzinie 17, spotkać się, rozmawiać, oglądać.
1: Serdecznie zapraszam państwa. Nie są wymagane żadne zapisy. Wystarczy przyjść na godzinę 17 na Floriańską 22 9 czerwca lub też na godzinę 17 25 czerwca do Centrum Obywatelskiego, gdzie będziemy mieć możliwość wymiany naszych doświadczeń. Nie ma potrzeby rejestracji. Gwarantujemy miłą atmosferę i drobny poczęstunek. Jakaś kawka, herbata, ciasteczko.
0: Mówimy o tym, że ta wolność tak szeroko jest rozumiana. Tutaj państwo podeszliście do tego. Trochę o wolności latach 80., trochę o wolności wyznania też takiej artystycznej ekspresji, bo właśnie też ta suwerenność światopoglądowa, o tym też będą te rozmowy.
1: Tak, szczególnie 25 będziemy mówić o tej suwerenności światopoglądowej, ale jest też zaplanowane spotkanie w lipcu, z tym, że zobaczymy właśnie w Centrum Obywatelskim lub na Floriańskiej. Zobaczymy, które miejsce będzie przez państwa chętniej odwiedzane i wtedy zdecydujemy, gdzie kolejne spotkanie zostanie zorganizowane. I tam będziemy bardziej mówić właśnie na temat doświadczeń osób żyjących w mniejszościach wyznaniowych, bo to też jest ciekawy temat, który rzadko jest poruszany, My żyjemy w kraju, który się spolaryzował w ten sposób, że albo mamy osoby, które należą do Kościoła katolickiego, albo osoby, które nie należą do Kościoła katolickiego.

0: ale mówią, ja nie wierzę, albo wierzę, ale nie praktykuję. A nam chodzi o to, żeby pokazać, że między tymi dwoma biegunami jest bardzo duża przestrzeń, w którą wpisują się też inne osoby, które mają jakby inne podejście światopoglądowe i w nich mieszczą się też mniejszości wyznaniowe. Serdecznie Państwa zapraszam w imieniu własnym, w imieniu Stowarzyszenia Grace, który jest organizatorem tego wydarzenia i mam nadzieję, że będzie to wspaniały i rozwijający nas czas.
1: A z Grażyną Konieczną rozmawiał Paweł Chudzio. Dziękuję. Teraz przerwa.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku uczelnia przygotowała aż 13 nowych kierunków odpowiadających na potrzeby rynku pracy. Tym samym w ofercie pojawiły się m.in. Media Studies i komunikowanie multimodalne, humanistyka cyfrowa oraz nowe studia matematyczno-informatyczne Mathematics and Computer Science, skierowane do najzdolniejszych kandydatów. Od tego roku zmieniają się też zasady przyjęć na medycynę, z korzyścią dla aplikujących. Mówią w kolejności pojawienia się na antenie rektor UJ profesor Piotr Jedynak oraz kierownik działu rekrutacji Kamil Gajęcki.
2: Edukacja w Krakowie.
3: Szanowni Państwo, rzeczywiście na kierunek lekarski będzie zmiana zasad rekrutacji. Do tej pory Uniwersytet Jagielloński, podobnie jak Warszawski Uniwersytet Medyczny, brał pod uwagę 3 rozszerzenia na maturze, podczas gdy większość uczelni medycznych 2. I my zapowiedzieliśmy z dużym wyprzedzeniem, a więc transparentnie tak, żeby się maturzyści zdążyli do tego dostosować, że 2 kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać 2 przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii. I teraz skąd ta zmiana? Obserwacja preferencji maturzystów pokazała, że wymagając 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym tracimy bardzo dużą liczbę kandydatów, którzy są świetni z biologii i chemii, ale na przykład trochę słabsi z matematyki. Konfrontując to, co jest potrzebne na tych studiach, doszli do wniosku koledzy z Wydziału Lekarskiego, że matematyka z tych 3 przedmiotów w najmniejszym stopniu. Że rzeczywiście biologia ma znaczenie kluczowe, chemia bardzo ważne i chyba to jest dobre rozwiązanie, bo pozwoli większej liczbie osób, które, wierzcie mi Państwo, bo akurat moja córka teraz zdawała maturę, te 3 rozszerzenia, zdanie tych 3 rozszerzeń to jest ogromne obciążenie dla młodych ludzi. Wydaje się, że rzeczywiście te 2 przedmioty, docelowo biologia i chemia, naprawdę załatwią sprawę i chyba cała Polska będzie tak rekrutować na medycynę. To będzie porównywalne, będzie można elastycznie też te decyzje rekrutacyjne podejmować, rekrutując się na kilka uczelni. Wiecie Państwo doskonale, że pragnienie studiowania medycyny jest tak duże, że każdy jest skłonny wyjeżdżać w tej sprawie, bo rozmawialiśmy na konferencji, że ci, co studiują dziennikarstwo, rzadko kiedy pracują w zawodzie, no w medycynie jest akurat odwrotnie. Zdecydowana większość pracuje w zawodzie.
4: Panie rektorze, mamy do czynienia z kumulacją roczników. Maturę w tym roku pisało 1/3, 30%, nawet ponad więcej uczniów szkół średnich. Jak Uniwersytet przygotowuje się na tą kumulację? Czy zwiększacie liczbę miejsc, czy raczej nie i będzie się trudniej dostać na studia?
3: Zwiększymy rzeczywiście na część kierunków, tam gdzie da się to zrobić i będą dobrzy kandydaci, bo nie możemy tego nie zrobić. Natomiast generalnie nasza obserwacja jest taka, że system edukacji w Polsce funduje corocznie zmienne warunki młodym ludziom, bo różnią się poziomem trudności egzaminy maturalne. Różnią się poprzez modyfikacje startu edukacyjnego liczebności tych maturzystów. Niektórzy, którzy są zwolennikami radykalnego podejścia do metod statystycznych, sugerują, żeby docelowo rozważać skale centylowe jako sposób rekrutacji, bo proszę popatrzeć na progi rekrutacyjne, na te kierunki najbardziej oblegane. Widać po tych progach różnice w poziomach maturalnych. A ponieważ można się rekrutować dzisiaj, można za rok, można za 2 lata, więc młodzi ludzie są w nierównej sytuacji rzeczywiście. No nie jest to nasza wina. W tym roku z jednej strony było dużo kandydatów czy maturzystów, ale podobno też poziom egzaminów maturalnych, szczególnie rozszerzeń z niektórych przedmiotów, był wyższy, więc prognozują specjaliści, że ostatecznie te dwa czynniki mogą się spotkać i wzajemnie skompensować. I pewnie będzie tak, że ostatecznie będą te limity czy te progi podobne jak w poprzednim roku, no ale to zobaczymy, jak sprawdzający już będą mieli tą pracę za sobą. Inna sprawa, proszę Państwa, jak już jestem teraz tutaj, czy rzeczywiście maturzyści muszą tak długo czekać na wyniki?
4: Ale liczba miejsc, panie rektorze, 9 tysięcy widzimy teraz na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. To jest ta sama liczba, co w ubiegłym roku? Czy...
3: Trochę większa, bo mamy te nowe kierunki, ale ponieważ mamy elastyczność, jeśli chodzi o ustalanie listy, proszę państwa, tak naprawdę tylko na kierunki regulowane. I to te płatne, na przykład na medycynę płatną, nie możemy przekroczyć liczby osób. Jeśli chodzi o limity tradycyjnej rekrutacji, mamy autonomię na szczęście i tą autonomią się posłużymy w tym roku. Ja chcę podkreślić, że możemy tę ofertę zmieniać i doskonalić tylko dzięki naszym pracownikom, którzy z jednej strony znają świetnie po kilka języków, z drugiej strony sami się zmieniają i rozwijają pod kątem potrzeb młodych ludzi. Efekt jest taki, że szereg tych programów studiów to nie są programy oferowane przez jeden wydział, czy tylko i wyłącznie przez uczelnię. To jest pewna nowość, bo zawsze byliśmy uniwersytetem wielodyscyplinowym, czyli mieliśmy tutaj i humanistów, i przedstawicieli nauk społecznych, ścisłych i przyrodniczych, i nawet technicznych, ale to, w jakim stopniu dzisiaj współpracujemy nad tą ofertą, nigdy nie miało miejsca w Uniwersytecie Jagiellońskim. Myślę, że zyskaliśmy bardzo dużo dzięki sześciu latom realizacji programu Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej, gdzie zadeklarowaliśmy 6 lat temu, że będziemy pogłębiać interdyscyplinarność. To się stało nie tylko na gruncie badawczym, ale przede wszystkim na gruncie dydaktycznym.
4: Panie rektorze, zaciera się różnica między takim klasycznym podziałem na nauki humanistyczne i te ścisłe związane z matematyką, z informatyką. Mówiąc wprost, potrzebujemy ludzi, którzy będą umieli pisać prompty?
3: No, zdecydowanie tak. Przypominam, że bardzo część osób została pokrzywdzona informacją, że Olga Tokarczuk wykorzystywała czata GPT do researchu przed tworzeniem kolejnych swoich dzieł. Takie mamy czasy, że my postrzegamy te nowe narzędzia nie w kategoriach zagrożenia, które jakoś mamy i którego mamy jakoś unikać. Od razu mieliśmy takie podejście, że nie sposób zamykać oczy przed tym, co się dzieje wokoło. I słyszeliście Państwo już o pewnych eksperymentach dydaktycznych, na przykład na Wydziale Polonistyki z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji podczas egzaminu. To nie było właściwie zinterpretowane. Czasami to było pod kontrolą. Studenci wykorzystywali to poprawnie metodologicznie i nie pisali finalnie egzaminu z wykorzystaniem czata, tylko przygotowywali się wcześniej z tym narzędziem.
5: Ten rok pokazuje 13 nowych propozycji. To jest jedna z większych liczb, jakbyśmy spojrzeli na ostatnie lata, jeżeli chodzi o nowe kierunki. No to powiedziałbym chyba, że taka idea, która się wyłania, to, że uniwersytet, który jest co prawda zatopiony mocno w swojej tradycji, w historii i tak dalej, analizuje, obserwuje i dopasowuje swoją ofertę do tych zmian, które nam się tu bardzo dynamicznie na naszych oczach w tym momencie dzieją. Także znaczy tutaj, jeżeli chodzi o tę propozycję Wydziału Matematyki i Informatyki, to ona tak pojawiła się w naszej ofercie nie przez przypadek. Ona wynika bezpośrednio z pewnych doświadczeń samego Wydziału, który już od wielu lat prowadzi różnego rodzaju inicjatywy związane z przyciąganiem jak najzdolniejszej młodzieży na swoje studia. Tutaj pewne programy stypendialne, które już działają na wydziale, pokazały, że jest takie spore grono młodych ludzi utalentowanych, które jest zainteresowane podejmowaniem studiów na naszym uniwersytecie. Do tej pory w ramach postępowań stypendialnych ci kandydaci byli przyjmowani na poszczególne inne kierunki, które były w ofercie Wydziału Matematyki. Natomiast jakby na drodze ewolucji w ciągu ostatnich kilku lat to zainteresowanie pokazało, że jest potrzeba stworzenia odrębnej przestrzeni dla tych młodych ludzi, w ramach której oni będą mogli realizować już te swoje tak naprawdę dość mocno rozwinięte ambicje w zakresie samokształcenia i rozwijania swoich pasji związanych czy to z matematyką, czy z informatyką. Także ten kierunek jest pewną odpowiedzią na zjawisko, które już było obserwowane, które generuje dla tych młodych ludzi dedykowaną, konkretną przestrzeń. Dlatego między innymi w kryteriach kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach, różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przychodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają. Na moją wiedzę tak uszyty program jest unikatem w ofercie w ogóle jakby ogólnopolskiej. Oczywiście ten program, tak jak wspomniałem przy okazji swojej prezentacji, jest przede wszystkim dedykowany dla kandydatów zagranicznych, co pokazuje kwestię, jak tam są limity wskazane na tym konkretnym kierunku. Natomiast mamy również bardzo uzdolnioną młodzież w kraju, która może podejmować jakby się wyzwań związanych z olimpiadami międzynarodowymi i dla takich osób również miejsce na tym kierunku jest przewidziane. Jeżeli chodzi o sam proces rekrutacji, no to trzeba mieć świadomość, że ta rekrutacja wygląda bardzo różnie. Bardzo często na zachodnich uniwersytetach, w szczególności w krajach anglojęzycznych, rekrutacja jest prowadzona na drodze takiej bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej, która jest z kandydatem prowadzona, bo tego typu inicjatywy i tego typu studia wymagają rzeczywiście szczególnego przygotowania do realizacji programu studiów. No i między innymi u nas jest tak samo, bo jakbyście Państwo spojrzeli w kryteria rekrutacji dla tego kierunku, to on, ten warunek formalny w postaci konieczności legitymowania się pewnymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej ma, ale co do zasady rekrutacja w dużej mierze prowadzona jest w oparciu o ten bezpośredni kontakt z kandydatem, tak żeby wybrać rzeczywiście te osoby, które najlepiej rokują.
6: Spotkałem się jakiś czas temu z taką opinią, i to od informatyka, że trenowanie sztucznej inteligencji nie ruszy do przodu bez humanistów właśnie, bez polonistów, że trenowanie tych modeli językowych, pisanie promptów, to jest działka, z którą sami informatycy posiadający kompetencje zupełnie inne sobie nie poradzą. Czy te kierunki, które tutaj pan prezentował, one odpowiadają w jakiś sposób na to zapotrzebowanie? To łączenie właśnie dziedziny humanistycznej, wiedzy o języku, ale jednocześnie też nowoczesnych technologii.
5: Dokładnie tak, jak sam pan redaktor przed chwilą powiedział, modele językowe. To już jest ten pierwszy sygnał, który jakby pokazuje, że to nie jest tylko jakby język informatyki i to, co jest jakby w strukturze technicznej sztucznej inteligencji, to oczywiście jest w pełni zasługa osób, które się bezpośrednio zajmują programowaniem. No i bez nich nie powstałyby prawdopodobnie te narzędzia. Natomiast w miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, lingwistyczne, czy ogólnie rzecz ujmując humanistyczne, zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie, jak najlepiej, żeby były coraz bardziej precyzyjne, bo de facto takie powinno być dążenie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
6: Jest nadzieja dla humanistów.
5: Dokładnie tak. Ja uważam, że ogólnie zawsze była, że bez humanistyki byśmy nie wiem gdzie byli jakby cywilizacyjnie. Natomiast rzeczywiście to przenikanie się coraz większe tych obszarów, które, no tak jak wspomniałem, jeszcze do niedawna były całkowicie odrębne i to zarówno w świadomości, czy to z kandydata na studia, studenta, ale czasem i prowadzącego zajęcia, teraz przestaje jakby funkcjonować i zaczynają się te nauki nam coraz bardziej przenikać i coraz na nowo zauważamy, że one są niejako od siebie zależne i powinny współpracować.
6: Odejmując te nowe kierunki, te 5 nowych kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, biorąc pod uwagę te, które już istniały, porównajmy liczbę miejsc. Liczbę miejsc na tych kierunkach, które już były w tym roku z uwagi na tą kumulację, czy nie?
5: Co do zasady nie. Jeśli byśmy odjęli te około 140 miejsc, które nam się wyłania na propozycjach studiów pierwszego stopnia, to ta liczba jest bardzo podobna, to oscylujemy w okolicach prawie tam 9 tysięcy miejsc, więc co do zasady nie zwiększamy limitów w tym roku, natomiast jesteśmy przygotowani na to, żeby ten potencjalnie większy rocznik zaopiekować, że tak powiem, naszymi miejscami. Wychodzimy z takiego założenia, że takie jakby odgórne systemowe zwiększenie limitu miejsc w całej ofercie nie jest działaniem pożądanym w kontekście tego, że przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata, więc tam, gdzie będziemy mieli rzeczywiście bardzo dobrych kandydatów i będziemy sobie mogli pozwolić organizacyjnie, będziemy te miejsca zwiększać doraźnie w momencie, kiedy już będziemy wiedzieć, jak się nam te statystyki rekrutacyjne układają. Mamy ku temu możliwości. Tak jak wspomniał pan rektor, kierunki regulowane są tu pewnym wyłączeniem, no bo tam jakby ministerstwa narzucają nam konkretne limity przyjęć. Natomiast w przypadku pozostałej oferty, w miarę możliwości organizacyjnych i dydaktycznych jednostki, rektor ma tę autonomię i ma te narzędzia formalnie umocowane w regulacjach naszych tutaj dotyczących rekrutacji, które pozwolą na potencjalne przyjęcie większej liczby kandydatów.
6: Ale podsumowując, stawiacie na jakość, ale będzie trudniej się dostać w tym roku.
5: Pewnie tak.
1: A tym tematem zajął się Przemek Taranek. Dziękuję. Od siebie dodam jeszcze, że równolegle z UJ rekrutację rozpoczęła AGH, która w tym roku przygotowała aż 700 miejsc więcej w porównaniu z zeszłoroczną aplikacją. O tym już za kilkanaście minut. Teraz przerwa.
2: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. To opowieść o życiu samotnych matek i ich codziennych zmaganiach. Przedstawienie Larwy to najnowsza propozycja Teatru Łaźnia Nowa. Spektakl łączy różne formy artystyczne, bo teatr dramatyczny, choreografię, elementy postopery oraz muzykę elektroniczną. I tym samym zdecydowanie wykracza poza tradycyjne pojmowanie teatru. Ze względu na sceny erotyczne oraz elementy nagości, Larwy są przeznaczone wyłącznie dla widzów dorosłych.
2: Krakowska premiera.

0: Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu. W spektaklu poruszamy temat kobiet, które trafiają do domu samotnej matki w Milanówku o nazwie Kokon i w tym spektaklu ich ciężarem czy jakimś rodzajem takiego obciążenia jest zarówno społeczne myślenie o samotnych matkach i o tym, jakie one powinny być, ale też ciężary, które są związane z macierzyństwem.
1: Czy łatwo było zaadaptować prozę Agnieszki Szpil, bo to różnie z tym bywa?
2: Łatwo i niełatwo, więc wiadomo, odpowiedź nie jest oczywista. Natomiast bardzo pomocna była Agnieszka w procesie takim pisania, była bardzo wspierająca. Daria Sobik, autorka adaptacji i dramaturżka spektaklu. Chyba największym wyzwaniem było przenieść pewien taki radykalny, ale z drugiej strony bardzo czuły i delikatny język Agnieszki na formę dramatyczną. Mam nadzieję, że to się udało. I drugim wyzwaniem było chyba też umuzycznienie pewnych fragmentów, stworzenie piosenek w tej konwencji. Ale tak, myślę, że to była bardzo przyjemna praca.
1: No właśnie, bo muzyki jest sporo.
0: Tak, założenie było takie, żeby spektakl miał elementy interdyscyplinarne. Z jednej strony pracujemy oczywiście z tekstem dramatycznym Darii, który bazuje na opowiadaniu Agnieszki Szpili, ale też w spektaklu można zobaczyć bardzo dużo elementów ruchowych, też muzycznych, więc szukaliśmy też takiej formy, która wymyka się tradycyjnemu pojmowaniu teatru dramatycznego, coś na przecięciu spektaklu tanecznego, post-opery, teatru dramatycznego, więc dosyć dużo jest takich rzeczy, które były o naszym poszukiwaniu takiej formy interdyscyplinarnej, która będzie odpowiednia też do opowiedzenia tej historii.
1: To słyszeliśmy, że był na planie koordynator intymności, ale też do spraw kinku. To chyba pewna nowość.
0: Tak, mamy w teamie osobę, która zajmuje się kinkiem i postpornem i to jest osoba, która bardzo dużo praktyk ciekawych, kinkowych czy rozszerzających myślenie o seksualności wniosła do tego procesu. To było też bardzo dla nas, myślę, dla całego zespołu otwierające doświadczenie, ponieważ okazuje się, że seksualność nie musi być zawsze tak konwencjonalna i nie musi też być związana z czymś przekraczającym, a może być satysfakcjonująca, ciekawa, odkrywcza i eksperymentująca. Trochę tak, trochę myślę, że tak. Nie uciekałyśmy od tego, a w zasadzie się tym bawiłyśmy, szukałyśmy nowego spojrzenia na seksualność, ale myślę, że w takiej formie, która jest dosyć dostępna i zapraszająca, a nie oburzająca czy kontrowersyjna.

0: Mało gorzej.
1: No, dużo, dużo gorzej. Jest różnica pomiędzy tym, kiedy czuję się bezpiecznie, a tym, kiedy czuję się bezpieczeństwem unieruchomiona.
2: No, spektakl dotyczy grupy kobiet, które trafiają do domu samotnej matki i tam okazuje się, że muszą zmagać się z przepisami, które wprowadza konserwatywna osoba zarządzająca tą miejscowością. Jest to surrealistyczna sytuacja, inspirowana i przetwarzana przez Szpilę w swoim opowiadaniu. Jednak one muszą się po prostu zmagać z jednej strony z takim codziennym życiem matki w domu samotnej matki, a z drugiej też z takim właśnie społecznym naznaczaniem tych kobiet i ich prawem do seksualności, do wolności, do bycia zmęczoną, do bycia też niewystarczającą czasami. Też w tym spektaklu zależy nam na tym, żeby dowartościować takie głosy, które dotyczą tego, że matki mogą czegoś nie móc, albo mogą być zmęczone, albo mogą nie dowozić i nie są w tym same.
3: Wizualne skojarzenie jakoś z Margaret Atwood trochę, nieprzypadkowe?
2: Myślę, że to nie była taka bezpośrednia inspiracja. Oczywiście no, mamy tutaj bohaterkę Marię Magdalenę, która jest powiedzmy taką postacią, która reprezentuje kokon, ale jest też postacią, która w naszym ujęciu nie jest taką cerberką instytucjonalną, która w pewien sposób dyscyplinuje larwy. Jest to postać, którą chcemy ująć w taki też ludzki i dosyć kontrowersyjny i wymykający się myśleniu o takiej instytucji sposób. Jest to ciekawa propozycja, wzmacniająca i obnażająca właśnie te momenty, w których czujemy bezsilność i nie wiemy, z kim możemy o tym porozmawiać. I być może paradoksalnie przez takie dosyć mocne też obrazy, które można zobaczyć w tym spektaklu, poczujemy się w jakiś sposób otulone i być może, mam nadzieję, taką też zrozumiane i właśnie niesamotne w tym doświadczeniu.

0: A na próbę medialną larwy wybrała się Paulina Nawrocka. Dziękuję. Zmieniamy temat. Computer Science for Embedded Systems, jubilerstwo czy Space Engineering to trzy z proponowanych nowych pięciu kierunków, na jakie można już aplikować na Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym roku uczelnia zwiększyła liczbę miejsc aż o 700, co przekłada się na większą szansę na dostanie się na wymarzone studia. Rekrutacja online już ruszyła, mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka uczelni.
1: Edukacja w Krakowie.
2: W tym roku w związku ze spodziewaną większą liczbą kandydatów przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc. W skali całej uczelni ta liczba zwiększyła się o około 10%, a w praktyce oznacza to, że mamy o około 700 miejsc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją. To jest całkiem dużo i tak naprawdę jakby myślimy, że te 700 miejsc więcej będzie też takim wyjściem naprzeciw tym wszystkim, którzy no, będą w tym roku mierzyć się po prostu z większą konkurencją. A w tym roku ta nasza bardzo już bogata oferta też poszerza się o 5 kolejnych nowych kierunków. To są kierunki związane no, z tymi obszarami, które są najprężniej rozwijane, więc są to oczywiście i Space Engineering, to są studia z obszaru kosmicznego. W zeszłym roku uruchomiliśmy Wydział Technologii Kosmicznych, tam wtedy były tylko studia na drugim stopniu. W tym roku jest już oferta dla maturzystów. Rusza także kierunek Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo. To z kolei bardzo ciekawy taki kierunek, bo łączący i nowe technologie, ale związane z projektowaniem, z designem, więc właściwie takie łączenie trochę kompetencji, które potem jakby tworzą przecież przepiękne na przykład spersonalizowane produkty na rynku i dostępne dla wszystkich. Kolejna nowość to Computer Science for Embedded Systems. To z kolei kierunek, który też z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji będzie kształcił studentów w obszarze informatyki, elektroniki czy technologii właśnie inteligentnych. Rusza także kierunek Geology of Natural Resources. To z kolei jest ukłon w stronę wszystkich tych, którzy interesują się pozyskiwaniem materiałów, surowców, ich przetwarzaniem. To szczególnie wydaje się interesujące w tej dobie no, zwiększonych potrzeb energetycznych całego świata. I wreszcie piąta nowość to edukacja matematyczna. To kierunek z myślą o przyszłych nauczycielach matematyki. Obserwujemy bardzo duży deficyt nauczycieli w tym obszarze w całej Polsce. No i wynika z tego, że ten kierunek też będzie cieszył się dużym zainteresowaniem właśnie z myślą o przyszłych nauczycielach królowej nauk.
3: W liczbach bezwzględnych jak to wygląda? Ile miejsc jest na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia?
2: Łączna liczba to 6061 miejsc. Uwzględniające już to zwiększenie, w zeszłym roku to było ponad 5000, w tym roku no to już jest ponad 6000 miejsc i rzeczywiście uwzględnia ta liczba już to zwiększenie związane z pewnie z większym naborem i większym zainteresowaniem kandydatów.
3: A progi te, które decydują o tym, czy się ktoś dostanie, czy nie, pozostają takie same, czy też czy one są ustalane na bieżąco, na podstawie na przykład średniej wyników matur, egzaminów?
2: Te progi punktowe, one są ustalane corocznie na podstawie wyników matur, więc tak naprawdę te progi my poznamy dopiero po tym, jak poznamy wyniki matur, natomiast co istotne, na tych najbardziej obleganych kierunkach, te progi co roku plasują się, no są po prostu bardzo wysokie, ponad 900 punktów trzeba mieć na tych najbardziej obleganych kierunkach. Od lat to są kierunki związane z branżą IT, ale w zeszłym roku na przykład też cyberbezpieczeństwo cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Tam mieliśmy ponad 10 osób na miejsce, więc niewykluczone, a nawet bym powiedziała, że bardzo prawdopodobne, że i w tym roku na tych najbardziej popularnych kierunkach te progi będą bardzo wysokie, bo ponad 900 punktów. Warto dodać, że na stronie rekrutacyjnej AGH istnieje taki kalkulator przeznaczony do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego. To nie jest narzędzie wiążące dla maturzystów, natomiast to jest pewien wskaźnik, który pokaże im, gdzie mogą ze swoim potencjalnym wynikiem się uplasować, więc warto z tej podpowiedzi skorzystać.
3: Ostatnie pytanie. Akademia Górniczo-Hutnicza zawsze chwaliła się tym, że tutaj każdy student znajdzie miejsce w akademiku. Teraz biorąc pod uwagę zwiększenie liczby studentów o 10%, czy nadal to pozostaje w mocy?
2: Pozostaje w mocy to, że mamy największe miasteczko studenckie w AGH. Ponad 7 tysięcy miejsc jest do dyspozycji studentów.
3: Czyli mieszczą się ta liczba nowych... Aha, no tak, tylko część jest zajęta.
2: Tak, tylko że nie wszyscy nowi nasi kandydaci, wszyscy pierwszoroczniacy korzystają z tej opcji zakwaterowania w miasteczku studenckim. Ona oczywiście pozostaje niezwykle atrakcyjna i wiele osób rzeczywiście chce z tego skorzystać, no bo to jest przecież i konkurencyjna cena, i warunki, i bliskość miejsca studiowania, i bardzo dobre wyposażenie. Natomiast rzeczywiście nie wszyscy, którzy przystępują do nas na studia, korzystają z tej oferty. Większość pewnie będzie chciała, no i rzeczywiście to jest troszkę obwarowane, bo to związane jest na przykład z tym, czy ktoś wcześniej studiował w AGH, jak daleko ma do swojego miejsca zamieszkania, więc kilka tych kryteriów z pewnością trzeba będzie spełnić, żeby móc zamieszkać w miasteczku studenckim.
3: Czy możemy powiedzieć, zapraszamy do AGH, jak się dostaniesz i będziesz chciał dostać akademik i spełnisz wymagania, to dostaniesz miejsce? Czy raczej już w tym roku nie?
2: Takiej gwarancji nie złożę, natomiast ona nie jest podyktowana tym, że mamy więcej kandydatów, tylko proszę pamiętać, że w miasteczku studenckim mieszkają też studenci lat wyższych i to nie jest tylko przestrzeń przeznaczona dla pierwszoroczniaków, ale dla także studentów lat wyższych, a także studiów doktoranckich czy na przykład naszych pracowników.
0: A o szczegóły dopytywał Przemek Taranek. Teraz przerwa.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
0: Filmowe lato wraca w wielkim stylu. Już 26 czerwca rusza jubileuszowa 20. edycja letniego taniego kinobrania w kinie pod Baranami. W tym roku festiwal potrwa wyjątkowo długo, bo aż do 3 września. Przez blisko 10 tygodni na widzów czekać będą najlepsze filmy ostatnich miesięcy i niezapomniane klasyki. A wszystko to pod hasłem Najlepsze lato ever.
1: Czas wolny w Krakowie.
4: Wojtek Kampa, Kino pod Baranami. Po raz 20 zaprosimy na letnie tanie kinobranie. Jest to już totalnie nasza letnia tradycja, że w tym czasie, kiedy robi się ciepło i może tego czasu jest troszeczkę więcej, wracamy do najciekawszych tytułów ostatnich miesięcy, ostatnich lat, ale też do takich kultowych klasyków, które też często pokazujemy w ciągu roku, ale w trakcie wakacji jest to super moment, żeby je nadrobić, też za trochę bardziej przystępną cenę biletów. Więc tak, po raz kolejny zaprosimy na letnie tanie kinobranie. Co roku jest to ponad 150 tytułów, które układamy w tematyczne tygodnie. W każdym tygodniu jest to około 20-25 tytułów na kilku seansach. Można przyjść, nadrobić, zbierać pieczątki i spędzić te wakacje naprawdę filmowo.
0: To już 20. edycja. Od 2 dekad krakowianie i nie tylko zwitają w waszych salach, aby właśnie powrócić do tych znanych filmów. Więc co szczególnego właśnie przygotowaliście w związku z tak pięknym jubileuszem?
4: W tym roku kinobranie odbywa się pod hasłem Najlepsze lato ever. Wymyśliliśmy je właśnie myśląc o tym, z czym nam się kinobranie kojarzy, czym dla nas ono jest, szczególnie po tylu latach, po tylu edycjach, które są już za nami. Każdy rok ma swoją taką właśnie myśl przewodnią. W poprzednich latach były to na przykład emocje, kolory, byliśmy w kosmosie, byliśmy w przeróżnych miejscach. Każdy ten rok to jest inny motyw przewodni i w tym roku trochę celebrując tą historię i trochę właśnie świętując to, że każdy ten rok jest jakiś, stwierdziliśmy, że ten rok to właśnie będzie taki nasz najlepszy rok, to będzie nasze najlepsze lato ever i w tygodniach tematycznych pojawią się właśnie motywy z poprzednich lat, czyli znowu gdzieś tam będziemy w tym lecie emocji, lecie kolorów, będziemy jakby szukać inspiracji właśnie w tych poprzednich latach i w tych tygodniach tematycznych właśnie znajdą się filmy, które najbardziej nam się z tymi motywami kojarzą, więc po pierwsze w tym roku rekordowo długo będziemy to kinobranie świętować, będzie to aż 10 tygodni, od 26 czerwca do 3 września. Szukamy tych inspiracji w poprzednich latach, układamy je w te tygodnie tematyczne, ale w każdym tygodniu na pewno każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Jest to bardziej taka wskazówka i to, czego w danym tygodniu można szukać.
0: Wspomniał pan, że szukacie inspiracji w poprzednich latach. Co miał pan tutaj na myśli?
4: Każdy ten tydzień, który zaprezentujemy w tym roku, właśnie chcemy, żeby był po pierwsze czymś, co jakby jasno narzuca jakieś skojarzenia, ale po drugie właśnie łączy się z tą historią festiwalu, czyli chcemy właśnie świętować te 20 lat, chcemy wyszukiwać to, co w tym kinie najciekawsze, ale też co narzuca nam pewne skojarzenia, czyli mieliśmy całą edycję poświęconą kolorom, no to w tym roku też poszukamy sobie filmów, które po prostu w jakiś sposób wyróżniają się swoim obrazem, zdjęciami, tym, co prezentują na ekranie poza treścią, tą formą. będziemy patrzeć w kosmos. Mieliśmy wspaniały projekt Hail Mary na przykład w tym roku, którego akcja dzieje się właśnie praktycznie zupełnie poza kulą ziemską, więc na pewno w ten kosmos też zajrzymy. I tak, to są inspiracje, które zwykle co roku czerpiemy z tego, co w kinie najciekawsze, z tego, co się dzieje wokół nas. W tym roku tym, co wokół nas będzie najmocniejsze, to właśnie samo to kinobranie, czyli przede wszystkim lato, wspaniałe filmy, no i nie ukrywajmy, no, klimatyzacja w sali kinowej w okresie letnim na pewno swoje też robi. I jest to zawsze program, który składa się z bardzo wielu czynników. Dużą reprezentację zawsze ma kino polskie. Zależy nam na tym, żeby to lato dawało okazję do nadrobienia tych tytułów, które w ciągu roku gdzieś tam mogły umknąć i które niekoniecznie zdążyliśmy obejrzeć. W ciągu roku dużo jest takich tytułów, które ze względu na ten napięty repertuar łatwo przegapić. Pojawiają się przez tydzień, czy przez dwa, czy nawet po prostu na pojedyncze pokazy specjalne. Więc latem właśnie zależy nam na tym, żeby te powtórki sobie zrobić i móc obejrzeć te filmy tak jak te filmy powinno się oglądać, czyli na dużym kinowym ekranie. Będzie sporo kina polskiego, które też miało bardzo, bardzo fajny sezon za sobą. Na przykład wspaniały debiut Emi Buchwald, Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej, który zebrał bardzo dużo ciepłych recenzji i ciepłych reakcji również od naszych widzów, na pewno w programie się pojawi. Więc tak, są to, no i też filmy, które już gdzieś tam lata temu swoją premierę miały, ale do których lubimy wracać i oglądać po raz pierwszy, czy po raz kolejny. No i tak samo, jak wiadomo, z klasykami, filmy, do których wracamy rokrocznie. Mówimy na przykład tu o Wielkim Pięknie Paolo Sorrentino, które zawsze jest kwestionowanym hitem kinobrania i nie wyobrażamy sobie naszego festiwalu bez tego filmu. Więc tak, będą pewne filmy, które wracają co roku, będą filmy, które łatwo można było przegapić, a na które na pewno warto zobaczyć i do których warto wrócić. Chcemy też pokazywać te filmy nowej publiczności. Mamy bardzo dużą reprezentację młodych widzów, którzy po prostu nie mieli okazji zobaczyć niektórych filmów na dużym ekranie. I tak na przykład rokrocznie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu programu naszych młodych ambasadorów Kina Pod Baranami, czyli krakowskich licealistów, którzy są z nami związani przez cały rok. Jest to grupa 20 kilku właśnie uczniów szkół ponadpodstawowych w Krakowie, którzy współtworzą z nami program nie tylko kinobrania, ale właściwie przez cały rok. Spotykają się również na spotkaniach młodych amatorów kina raz w miesiącu w soboty. I oni też poza tym, że chcą oglądać te nowe filmy, to bardzo często właśnie chcą oglądać też te stare. Te filmy, które wielu z nas mogło obejrzeć przy okazji premiery, no ci młodzi ludzie często po prostu nie mieli takiej okazji i chcą je oglądać. Co jest bardzo super. Nie mówimy tutaj tylko o kinie komercyjnym, ale też o filmach artystycznych, o takich filmach, które są powiedzmy trochę bardziej niszowe, więc chcemy właśnie też przy okazji tego kinobrania mieć możliwość pokazania właśnie tej nowej widowni filmów, które my bardzo dobrze znamy i które lubimy. Więc to jest też właśnie z jednej strony okazja do powtórki dla nas, ale też właśnie do tego, żeby te stare filmy i te filmy, które obiły się już dużym echem jakby w świecie filmowym i nie tylko, pokazać właśnie tym, którzy jeszcze nie mieli takiej okazji.
0: Ciekawy wątek pan teraz poruszył, bo przecież równolegle jak będzie letnie tanie kinobranie, to trwa cały czas cykl filmy wszechczasów. To już naprawdę są takie kultowe filmy, które każdy mniejszy czy większy kinoman powinien znać, chociażby takie filmy jak Psychoza czy nawet Dirty Dancing.
4: Dokładnie. I jest to coś, co bardzo lubimy, bo są to właśnie filmy, które w zdecydowanej większości znamy i które mamy okazję zobaczyć właśnie w domu, powiedzmy. Ale jednak w kinie jest to zupełnie inne doświadczenie. Przede wszystkim są to często jakieś kopie odrestaurowane i super jakości. A po drugie to takie wspólne przeżycie faktycznie z dużą grupą ludzi. Wspólne wzruszenia, wspólne śmiechy. Jest to zupełnie inny rodzaj doświadczenia i to sobie bardzo cenimy. I właśnie ten nasz cykl filmy wszechczasów to są te filmy, które dzięki nieocenionemu wsparciu finansowemu miasta Krakowa możemy pokazywać i sprowadzać właśnie do nas na te wyjątkowe pokazy. I w tym roku właśnie rozpoczęliśmy Dirty Dancing, rozpoczęliśmy przeglądem Hitchcocka. Mamy już program na cały rok do grudnia i mamy naprawdę bardzo, bardzo fajny, szeroki przegląd od Mężczyźni wolą blondynki z Marilyn Monroe przez kultowy film Spielberga, Bliskie spotkania trzeciego stopnia stycznia, do którego trochę nawiązuje też w swoim nowym filmie Dzień Objawienia, którego premiera jest zaplanowana na 12 czerwca. Mamy tu Zmierzch Bogów, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Pogardę Jean-Luc'a Godarda, Kontrakt Rysownika, Romeo i Julia Baza Luhrmanna. Bardzo szeroki przekrój filmów zarówno gatunkowych, jak i tego, skąd pochodzą. Mamy tu kino europejskie, kino amerykańskie. Ja osobiście najbardziej się cieszę na ostatni pokaz w tym cyklu, czyli 16 grudnia Panienki z Rochefort, czyli mój ukochany francuski musical Jacques'a Demy'ego z 1967 roku. Widziałem go 3-4 razy, ale na ten seans kinowy właśnie bardzo się nie mogę doczekać, bo nie było takiej jeszcze okazji, a strasznie, strasznie się cieszę na to, że zobaczę ten film po prostu z innymi ludźmi i że razem gdzieś tam będziemy mogli go przeżyć. Więc tak, jest to nasz program, który bardzo lubimy i który nasi widzowie też lubią. Każdy z tych pokazów jest poprzedzony też prelekcją i można też ciekawych kontekstów przy okazji się dowiedzieć.
0: Ale to dopiero zimą, ja jeszcze zimy nie chcę i myślę, że większość słuchaczy też jeszcze nie. Skupmy się na razie na tym letnim tanim kinobraniu. Pamiętam, że chyba w zeszłym roku albo 2 lata temu, w związku z listą, jaką opublikował Polski Instytut Sztuki Filmowej, tych najlepszych polskich filmów, to właśnie, czy wtedy inspirowaliście się poniekąd tą listą, wplataliście te najlepsze polskie produkcje, czy jakąś taką listą, jakimś takim zestawieniem inspirujecie się w tym roku?
4: Patrzymy na to, co się dzieje, na to, co też ludzie chcą zobaczyć. Niewątpliwie tego rodzaju inicjatywy wzbudzają pewną ciekawość u widzów i to, że chce się te filmy obejrzeć, więc na pewno układając ten tegoroczny program, co właśnie robimy w tym momencie, patrzymy na to, co zostało w jakimś stopniu wyróżnione, więc na pewno tego rodzaju lista też jest naszą inspiracją przy tworzeniu tego programu. No to jest też to, że szukamy tych filmów właśnie nie tylko powiedzmy tych bardzo popularnych i tych, które cieszą się dużym jakby frekwencyjnym sukcesem, no ale też takimi, które właśnie gdzieś mogą umknąć. Chcemy, żeby to kinobranie każdorazowo, z każdą edycją jakby też mogło być takim miejscem, do którego po prostu można przyjść, mając czas, przyjść w ciemno. Zresztą zdarzają się tutaj widzowie, którzy przychodzą do kasy, mówią: poproszę na najbliższy seans kinobrania, proszę tylko nie mówić tytuł i zamazać tytuł na bilecie, żebyśmy nie wiedzieli, co to jest. Na zasadzie, żeby zrobić sobie taką niespodziankę. I to jest moim zdaniem super rzecz, że można się dać zaskoczyć. Ten program też jest na tyle bogaty, że nie trudno jest trafić na coś, czego się jeszcze nie widziało. Na pewno przy tworzeniu tego programu szukamy właśnie takich możliwości, żeby można było łatwo trafić na coś bardzo wartościowego i ciekawego, czegoś nie znało. Zawsze sobie myślę, że być może tym moim ulubionym filmem jest ten, którego jeszcze nie widziałem, więc szukamy cały czas tego, co jeszcze przed nami i co do zobaczenia. No i na pewno tego rodzaju listy i inicjatywy są dla nas pewną wskazówką na to, na co warto zwrócić uwagę. Ale też patrzymy też w dużej mierze na to, co my sami lubimy jako zespół kina. No i też to, co lubią nasi widzowie. Każdorazowo przy ogłoszeniu kinobrania zbieramy propozycje od widzów. W komentarzach, mediach społecznościowych zawsze mamy wysyp bardzo różnych ciekawych propozycji i też staramy się jak najwięcej z tych marzeń spełniać, bo to jest właśnie ten czas, że nie tylko my robimy ten program, w sensie my, którzy na co dzień programujemy repertuar kina, no ale też właśnie i widzowie, i nasi przyjaciele, z którymi współpracujemy przez cały rok, filmoznawcy, krytycy i inne inicjatywy, które wskazują na to, co warto obejrzeć. Młodzi, starsi, wszyscy. Jest to program, który faktycznie rodzi się z takiej kolaboracji bardzo szerokiej.
0: A propos rozmowy o kinie, to cykl Filmy Wszechczasów jest poprzedzony zawsze prelekcją osoby, która się na kinie zna, a w przypadku letniego taniego kinobrania tego nie ma, z tego co pamiętam, ale czy może planujecie w związku z tym pięknym jubileuszem poszczególne produkcje poprzedzić właśnie komentarzem na temat filmu?
4: Tak, zdecydowanie w tym roku, w związku z tym, że jest to właśnie ta okrągła 20. rocznica i chcemy, żeby hasło Najlepsze lato ever nie zostało bez pokrycia, planujemy różnego rodzaju rozmowy, spotkania z twórcami, spotkania z zaproszonymi gośćmi. Ten program jeszcze się tworzy, więc jeszcze na razie szczegóły są owiane tajemnicą, ale już niedługo będziemy pierwsze szczegóły programowe zdradzać. Tak, naprawdę chcemy, żeby to było Najlepsze lato ever, więc wrócą uwielbiane przez naszych widzów pokazy plenerowe w ogrodzie Muzeum Manga. Otworzymy po raz kolejny nasze archiwum plakatowe podczas plakatobrania, które też w tym roku planujemy troszeczkę urozmaicić. Będziemy mieć całą masę miejsc partnerskich po całym Krakowie, żeby po filmie czy przed filmem móc sobie skoczyć na kawkę, czy na ciastko, czy na jakieś jedzenie ze specjalną zniżką dla uczestników kinobrania. Więc tak, chcemy przede wszystkim w tym roku sobie troszeczkę ten program nasz urozmaicić, porozmawiać, czyli to, co lubimy najbardziej. No i chcemy, żeby faktycznie to kinobranie opanowało cały Kraków.
0: A pełny repertuar tegorocznej odsłony kinobrania już wkrótce znajdziecie na stronie Kina pod Baranami.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
5: Radio Złote Przeboje.
6: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto.
6: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
6: 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Reklama.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Sobota, 6 czerwca. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 8. Czas na wiadomości.
12: Odliczamy godziny. Maja Chwalińska zagra dziś w finale French Open. Najbliższy współpracownik Zełyńskiego w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dekadę dłużej ma potrwać budowa łódzkiego tunelu średnicowego. Marcin Krzemiński, dzień dobry. A może być jeszcze lepszy, bo Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa. O 15 zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy 10? Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.
13: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na D.
14: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi? Jak to pana zdaniem wygląda?
13: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenisowe. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
12: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozieł, a ja przypominam wielki finał HO 15. W Dąbrowie Górniczej przygotowano już strefę kibica. Fani nie mają wątpliwości, kto dziś wygra.
15: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
16: Czekamy na więcej, na pewno będziemy kibicować. Jest to super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
17: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
12: Na Telebimie mecz obejrzy około 1000 kibiców. Do Polski przyleciał najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, generał Kiryło Budanow. Wczoraj przyjęto go w kancelarii prezydenta i MSZ-cie. Dziś ma rozmawiać z ministrem obrony. Rozmowy dotyczą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało w Polsce powszechne oburzenie. 2031 to nowa data zakończenia budowy tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Pokropić może w zachodniopomorskim i na Pomorzu. A tak słonecznie. 24 stopnie w centrum, 23 na południu, 22 nad morzem, czyli temperatury sprawiedliwe. No to już mniej więcej w środku długiego weekendu jesteśmy. Będzie coś dla tych, którzy odpoczywają, którzy chcieliby odpoczywać, a nie mogą, bo pracują. będzie coś dla tych, którym prączy się język od sobotniego poranka. To do tej grupy ja należę. Aha, i będzie też coś dla kierowców, bo sporo naszych słuchaczy w drodze.
8: Zaprasza Kacper Sosnowski.
11: I Vaya Con Dios też jest.

Jest w domowym zaciszu obecny i tam sobie komponuje, czyli taki home office ma Robert Jansson. No, oczywiście ja bardzo lubię home office. Pozdrawiamy pana Roberta i życzymy tego sobie głównie, żeby jeszcze go na scenie zobaczyć. A to już Mili Vanilli.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
6: taniej masz. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
0: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
10: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
11: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Reklama.
13: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze.

Depesz Mode w Radiu Złote Przeboje uprzyjemnia wam długi czerwcowy weekend, sobotni poranek. To teraz u nas grupa ABBA, która nawet jak nie gra, to gra koncerty, że tak się odniosę do multimedialnego wydarzenia z użyciem ich awatarów i nowych technologii. Te koncerty ABBY w Londynie grane już są od 4 lat. Przeważnie jest 7 koncertów w tygodniu i wiecie co? Ponad 4 miliony osób już odwiedziło show. Przedłużono je co najmniej do końca listopada tego roku, bo ta specjalnie zbudowana do tego sala koncertowa wypełnia się zawsze po brzegi, a taka średnia cena biletu 300 zł. No nie dziwię się, że producenci grają show dalej, skoro tygodniowo wpada z tego 6 milionów złotych. No i to jest pomysł na biznes.

0: Pieski śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
6: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
5: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
6: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
5: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj. Na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
10: By ktoś powiedział pyszne.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Reklama.
16: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Shakira w Radiu Złote Przeboje. Gramy dla tych, którzy w ten długi czerwcowy weekend w drogę wyruszyli również. A ja przypomnę, że od długiego weekendu zmieniły się przepisy dotyczące redukcji punktów karnych w Polsce. Drodzy kierowcy, punktów za najpoważniejsze wykroczenia już nie będzie można zmniejszyć i chodzi tu o jazdę pod wpływem alkoholu oraz znaczne przekroczenie prędkości. A z innymi przewinieniami i punktami za nie po staremu, czyli raz na pół roku, będzie można zmniejszyć liczbę punktów karnych o 6 dokładnie. Oczywiście jak się pójdzie na specjalne płatne szkolenie. OMD to chyba też dobre dla kierowców. 12 minut i będzie godzina 9.

Ciągle pada, śpiewa Lizar w radiu Złote Przeboje. Z tym deszczem tak bym nie przesadzał. Na północy są co prawda jakieś chmurki, ale tak źle nie będzie. 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach też o pogodzie powiemy.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witeką. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
2: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
3: Precyzja to luksus, którego nie widać, ale czuć go w każdym przejechanym kilometrze. W Wadowscy autoryzowanych serwisach Volvo łączymy wieloletnie doświadczenie z wysokim standardem obsługi, abyś miał pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Przyjedź i skorzystaj ze specjalnej oferty. Drugi i kolejny przegląd 1999 zł brutto, a ozonowanie klimatyzacji za złotówkę. Zapraszamy do Wadowscy autoryzowanych serwisów Volvo. Gaj koło Krakowa, Myślenicka 7 oraz Kraków Łokietka 83. Reklama.
4: W pierwszą sobotę czerwca słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 9:00, czas na wiadomości.
5: Wczoraj burzowo, dziś spokojniej. Za chwilę o pogodzie. Potem rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Będzie też Maja Chwalińska o nagłym wzroście popularności. Marcin Krzemiński. Po burzowym i deszczowym piątku dziś pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogodzenie, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
6: Znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
5: No ale w nosy nad Polskę naciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny opad deszczu. Jutro znów będzie burzowo, ale nadal bardzo ciepło, na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28 stopni. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica, niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna, jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem, potem auto dachowało, mimo reanimacji nie udało się uratować ojca rodziny. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogą wojewódzką numer 279. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Władimirem Zełenskim. Rosyjski dyktator powtórzył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Przypomnę, że prezydent Ukrainy napisał wcześniej list otwarty, wezwał Putina do bezpośrednich rozmów. Drożej na stacjach paliw w weekend i w poniedziałek. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. To 6 groszy więcej niż wczoraj. 98 w górę o 11 groszy do 6,63, a olej napędowy o 8 groszy do 6 zł i 48 groszy za litr. Godziny dzielą nas od finału French Open. Kibice Mai Chwalińskiej coraz mocniej zaciskają kciuki. O jej meczu z Mirną Andrijewą mówi cały świat. Ona sama trzyma dystans.
7: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
5: Początek meczu o 15.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Rano to jeszcze chłodno, ale po południu 22 stopnie w Trójmieście, Białymstoku, Lublinie 23 w Szczecinie, Krakowie, Katowicach 24 w Łodzi i Wrocławiu. Na północy i w Szczecinie może pokropić tak słońce. Kacper Sosnowski, witam. W sobotę po 9:00 jest taka piosenka Kombi, która mogłaby być hymnem naszego poranka. No właśnie, jak idzie wstawanie w długi weekend w sobotę? Mam nadzieję, że z nami dobrze. Ja już teraz gram kombi, a w najbliższym czasie będzie także o tym, co dzieje się ostatnio w Opolu, bo tam przecież w czwartek zaczął się festiwal.

Ale noc już za nami w Radiu Złote Przeboje. Zasłuchałem się w to wspaniałe nagranie. Długi weekend mamy, to więcej czasu na muzykę, więcej czasu na zasłuchiwanie się. Oglądałem sobie festiwal w Opolu ostatnio. No, piękny występ pani Wyszkoni na 30-lecie działalności. Zresztą też Justyna Styczkowska wczoraj pięknie na 30-lecie zaśpiewała. Pracy artystycznej oczywiście. A wcześniej także był koncert debiutów i wybrzmiała nam Tolerancja, między innymi z synami Stanisława Sojki. Ale mi najbardziej przypadła do gustu, słuchajcie, Doda, Czas nas uczy pogody. Możemy kawałeczek? Prawda, że ciekawa wersja? No właśnie, ale to w ogóle piękna piosenka jest. Czas nas uczy pogody. Sixpence None the Richer to teraz w Radiu Złote Przeboje, a co w Opolu dzisiaj, to o tym powiem za chwilę, bo będzie się działo.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ło, widzisz to, co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
1: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

Summer Jam, Alright, The Underdog Project w Radiu Złote Przeboje. Mówiłem o tym, co w Opolu w ostatnich dniach, a dziś między innymi kabareton. Ale muzyki też będzie sporo, bo przed nami koncert Autobiografia, dedykowany autorowi przeboju Perfektu. Bogdan Olewicz w tym roku pod koniec czerwca zresztą świętuje 80. urodziny i to dla niego to, co dzisiaj w Opolu będzie się działo, a teksty piosenek pisane przez genialnego pisarza wykonają Krzysztof Cugowski, Doda, Natalia Kukulska, Kuba Badach Perfekt i Łukasz Drapała, Mietek Szcześniak, Golden Life i Urszula, którą niedawno grałem. No to wysyp gwiazd będzie na scenie. U nas gwiazdy też cały czas śpiewają. Pet Shop Boys już teraz 9:30 na zegarach. Szerokiej drogi jak ktoś w podróży na drugi weekend, a jak ktoś przyjemnie w domu sobie gdzieś tam na leżaczku, na krzesełku, no to też przyjemnego wypoczywania życzę.

0: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Precyzja to luksus, którego nie widać, ale czuć go w każdym przejechanym kilometrze. W Wadowsce autoryzowanych serwisach Volvo łączymy wieloletnie doświadczenie z wysokim standardem obsługi, abyś miał pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Przyjedź i skorzystaj ze specjalnej oferty. Drugi i kolejny przegląd 1999 zł brutto, a ozonowanie klimatyzacji za złotówkę. Zapraszamy do Wadowsce autoryzowanych serwisów Volvo. Gaj koło Krakowa, Myślenicka 7 oraz Kraków, Łokietka 83.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: 900 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

10 minut i będzie 10. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Pod warunkiem, że jest tam fajnie. Pewnie w długi weekend kilka osób z paszportu nawet skorzystało, a zastanawialiście się czasem, dlaczego jedne paszporty są czerwone, inne zielone, a jeszcze są nawet niebieskie. A zależy to głównie od kontynentu, gdzie ten paszport był wydawany, czy też od kraju. W Unii Europejskiej czerwień jest, czy dokładnie burgund. Taka jest okładka, ale niebieski na przykład w obu Amerykach oraz Australii, a zielone są w krajach muzułmańskich. Czarne w Nowej Zelandii. Ale też dyplomaci często mają ten kolor czarny. Ja też przez chwilę miałem czarną okładkę, jak mi dokument na ziemię spadł kiedyś.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut 10 będą nasze wiadomości. Nie wiem, czy zapowiadać, co w nich będzie, bo to będzie trudna zapowiedź, ale spróbuję. Będzie o chrząszczu z pszczyny. Udało się.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
6: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci

0: Z kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola. 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 10:00 czas na sprawdzone wiadomości.
2: Długi weekend na drogach, za chwilę piątkowe dane policji. Potem co z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? I chrząszcz uwieczniony w Pszczynie.
3: To będą w zasadzie dwa chrząszcze.
2: Bo jeden dotrze, a jakże, ze Szczebrzeszyna. Marcin Szamiński. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5000 żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji, w armii panuje chaos organizacyjny. Na planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szymon Kępka.
4: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
2: Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
3: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
2: A odsłonięcie figur już za tydzień, 13 czerwca.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Na wschodzie 22 stopnie, ale już 24 w centrum, w Łódzkiem, w Wielkopolsce i tak aż do Lubuskiego. Wszędzie tu słonecznie, pokropić może na północy i w Kujawsko-Pomorskim. No to sobie w naszych wiadomościach Marcin z chrząszczem z Pszczyny też poradził. Gratulacje. 3 minuty po godzinie 10:00. Radio Złote Przeboje. Ja powoli szykuję się do złotych na nowo, ale to za chwilę. I wanna be with you. Bo zaczynamy sobie od Fun Factory.

Troja z Max Wolf w Radiu Złote Przeboje 10 minut po 10. A Goja to zespół, który kiedyś występował przed koncertem Petera Gabriela w Polsce. Wow!

0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Ekstra! Piątek i sobota! Kaufland Kart Ekstra!
6: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, a żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto.
9: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
9: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
14: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Myślisz, że sztuka musi być droga, a kolekcjonowanie jest tylko dla wybranych? W Desa Unicum dzieła artystów jak Dwórnik, Abakanowicz, Kossak, Mitora i Malczewski można licytować już od 1000 zł. Zacznij budować swoją kolekcję z Desa Unicum. Aukcje start już 8 i 9 czerwca. Zobacz ofertę na desa.pl i licytuj już od 1000.
19: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
20: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
21: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Jen w porze późno-śniadaniowej już za nami, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: No to bierzemy się za piosenkę You Can't Hurry Love. Ona została pierwszy raz stworzona w 66 roku dla zespołu The Supremes. I need love, love. To jest również ten zespół, który pierwszy śpiewał You Keep Me Hanging On. Ale wracając do You Can't Hurry Love. Numer powstał na podstawie pieśni gospel zatytułowanej You Can't Hurry God. Doszedł do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście przebojów. Prawie dwie dekady później Phil Collins nagrał swoją wersję, z którą podbił Wielką Brytanię. W latach 90. jeszcze Dixie Chicks taką kobiecą wersję do filmu Uciekająca Panna Młoda zaproponowało. Wszystkie te wersje stylistycznie do siebie podobne, prawda? Ale zostajemy przy Collinsie.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

Z kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99.

Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. 8 minut i będzie 11. Nie ma Igi Świątek w finale Rolanda Garrosa, ale liczba Polek w ostatnim akcie tego turnieju musi się przecież zgadzać, więc jest Maja Chwalińska, która zresztą z Igą Świątek to zna się tak od 10 roku życia. Urodziły się w tym samym roku, są przyjaciółkami. No i trzyma Iga dzisiaj kciuki za Maję. No właśnie, ten finał Chwalińskiej z Andrzejewą o godzinie 15 będziemy w naszych wiadomościach mówić, co tam się dzieje w Paryżu. A skoro paryskie klimaty, to po francusku coś zagramy, żeby się rozgrzać przed tym finałem. Ingrid, tu es fortu.

0: Grid w Radiu Złote Przeboje. Jeszcze jak mówiłem o tym finale Rolanda Garrosa, że liczba Polek w finale musi się zgadzać, to mi się tekst Killera przypomniał.
1: Bo ilość killerów w więzieniu musi się zgadzać.
0: Też. A w naszych wiadomościach
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
5: Super! Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
12: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Zbliża się 11:00, zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
13: Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych wynika z raportu GUS-u. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy z wizytą w Polsce rozmawiał o skandalu związanym z UPA. Dziś jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Lednicy. Marcin Krzemiński. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego określił stopę bezrobocia w Polsce na poziomie 6%. Jednak wśród grup wiekowych wyróżniają się młodzi od 15 do 24 roku życia. W tej grupie bezrobocie sięgnęło w pierwszym kwartale roku 12,5%. Bezrobocie w tej grupie wiekowej zazwyczaj jest wyższe, mówi ekonomista Witold Orłowski.
14: Pracodawca, mając mimo wszystko poszukując pracowników, no będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenia.
13: Średnia unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim. Dziś ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjela jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera Ukraińskiej Powstańczej Armii.
15: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
13: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. 30 raz przejdą przez bramę Rybę. Już dziś jubileuszowe spotkanie młodych Lednica 2000. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Genesis. Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Rysunki można oglądać do końca wakacji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda na weekend.
12: Pokropić może w zachodniopomorskim i na Pomorzu. A tak słonecznie. 24 stopnie w centrum, 23 na południu, 22 nad morzem, czyli temperatury sprawiedliwe.
0: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Maj to był w Radiu Złote Przeboje miesiąc Beaty Kozidrak, ale wiecie co? Czerwiec, lipiec też po trosze będzie.
17: Zaprasza Kacper Sosnowski.
18: Radio Złote Przeboje.
12: A szczegóły w tej sprawie za chwilę. Zostańcie z nami koniecznie. 3 minuty po 11:00, Lady Punk w głośnikach.

0: oszczędni latają do Auchan po okazję.
1: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka.
4: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
14: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

W Radiu Złote Przeboje John Paul Young. 76. urodziny będzie obchodził niebawem ten artysta. W czerwcu urodzony w Szkocji, ale też ma paszport australijski i dlatego śpiewał na ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2000 roku w Sydney. To było. I też ten światowy przebój ma jeden, ten przed chwilą wysłuchany Love is in the Air, ale stała się ta piosenka hymnem szkockiej drużyny piłkarskiej Dundee United, czyli wszedł pan John Paul Young do historii sportu i muzyki, że tak możemy powiedzieć. A my ze Szkocji przenosimy się teraz do Paryża. Znowu trwa u nas rozgrzewka przed dzisiejszym finałem French Open Maji Chwalińskiej. Malcolm McLaren, Catherine Deneuve.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
17: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. 11 minut i będzie południe, 11 minut i będzie weekend, jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dzisiaj do niej przychodzi Cezary Żak. I to jest wielka okazja, bo Cezary Żak to nie...
1: Nie lubi wywiadów i wchodząc do studia od razu zapowiedział mi: hej, następny wywiad za 8 lat, więc łapcie to spotkanie, łapcie.
2: Do zobaczenia za 8 lat.
0: No nie no, tyle nie trzeba będzie czekać. Tak jak obiecaliśmy, za 11 minut Cezary Żak u nas na pewno. A to już Ryszard Rynkowski.

0: Sheryl Crow już kończy w naszych wiadomościach za 2,5 minuty o tragicznym pożarze pod Koninem, a potem weekend jak marzenie i obiecany Cezary Żak. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy weekendowy poranek.
1: Radio Złote Przeboje.

0: piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
5: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś.
5: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
7: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Tragiczny pożar pod Koninem. Znaleziono zwęglone ciało nastolatki. Już 65 osób utonęło od początku roku, wynika z danych policji. Jeszcze tylko 3 godziny.
12: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu.
11: Mówi Maja Chwalińska o finałowym starciu we French Open. Marcin Krzamiński. Tragiczny pożar w Grabcach w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka. Strażacy znaleźli jej zwłoki w jednym z dwóch płonących domków letniskowych w rejonie jeziora Budzisławskiego, mówi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
13: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
11: Drugiej, bo do szpitala trafił poparzony młody mężczyzna, którego strażacy zastali wcześniej przed jednym z domków. Trwa wyjaśnienie, jak doszło do pożaru. Policja przywróciła ruch po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 27 w Świdnicy, niedaleko Zielonej Góry. Przypomnę, wcześniej rano samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina, zderzył się z dzikiem i dachował. Nie żyje 54-letni ojciec, do szpitala trafiła jego żona i 21-letni syn, który prowadził auto. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania. Maja Chwalińska ma dziś szansę pójść w ślady Igi Świątek i wygrać wielkoszlemowy French Open. W finale paryskiej imprezy zagra po raz pierwszy, zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą, czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
14: Chwalińska wie, jakie wyzwanie ją czeka i ceni tenis swojej rywalki.
12: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie.
14: Menedżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zwraca uwagę na mocne strony Rosjanki.
15: Wiadomo, że ona ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończy.
11: Mecz o tytuł w Roland Garros zacznie się około godziny 15.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
2: Pogoda.
11: Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Po południu miejscami słabe, przelotne opady deszczu, na termometrach od 20 do 25 stopni.
16: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
17: Złote przeboje.
18: Mam nadzieję, że to się nagrywa. Jeszcze raz radio.
17: Złote przeboje.
19: Radio Złote Przeboje.
18: Radość moja granic nie zna, bo Cezary Żak unika wywiadów jak ognia. A o czym ja będę rozmawiał?
9: No
18: ale
9: właśnie.
18: Ja nie mam nic
9: ja
18: do powiedzenia.
9: Ja sam jestem ciekaw, o czym ja będę teraz z tobą rozmawiał. Czym nie mamy sobie nic do powiedzenia.
18: Bo wszystko o sobie wiemy.
9: Otóż to i nawet państwo też wiedzą wszystko o mnie już niejednokrotnie ja to mówiłem.
18: O nie, nie, mój drogi. Jest parę newsów, o których świat dowiedzieć się musi. Newsów dotyczących Cezarego Żaka. Zostańcie z nami do 15:00.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Drogi Cezary, Cezary Żak z nami. Jak to się stało, że zaproponowano ci, że wygrałeś casting,
2: tak,
1: na rolę w filmie w produkcji międzynarodowej włosko-amerykańsko-polskiej Santo Subito?
2: I francuskie jeszcze.
1: I francuskie jeszcze.
2: Film się nazywa Santo Subito i chyba to się nie zmieni, bo to jest świetny tytuł. Właśnie skończyłem zdjęcia niedawno, ostatnim dniem zdjęciowym w Warszawie.

0: który został wynajęty przez Watykan do niesienia posługi adwokata diabła w procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II. Scenariusz mi się bardzo podobał, jak ja to przeczytałem pierwszy raz, bo ten scenariusz przede wszystkim nikogo nie oskarża, nie stawia żadnych tez. Ten scenariusz zadaje pytania ważne również dla Polaków, ale też i dla ludzi wiary.
1: Na premierę przyjdzie nam trochę poczekać, bo pewnie będzie w przyszłym roku, a tymczasem Złoty Przebój czeka w kolejce, żebyśmy zagrali Sugar Babes Hole in the Head.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Czarku, oczywiście z nami Cezary Żak. Proszę opowiedz, kogo grasz, chwalmy się dalej jednym słowem, w filmie Santo Subito.
2: Ja gram Stanisława Dziwisza, przybocznego Karola Wojtyły wieloletniego, który jest głównym świadkiem w procesie kanonizacyjnym i z którym to Mark Ruffalo jako Joseph Murolo przeprowadza liczne rozmowy.
1: Ja też przeprowadzę jeszcze z tobą liczne rozmowy, bo będziesz z nami do 15. Wracamy za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Autopromocja.
0: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
5: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
0: Już jutro po 8:00.
5: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
4: Autopromocja. Reklama.
6: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Myślisz, że sztuka musi być droga, a kolekcjonowanie jest tylko dla wybranych? W Tesa Unikum dzieła artystów jak Dwórnik, Abakanowicz, Kossak, Mitora i Malczewski można licytować już od 1000 zł. Zacznij budować swoją kolekcję z Tesa Unikum. Aukcje start już 8 i 9 czerwca. Zobacz ofertę na desa.pl i licytuj już od 1000.
13: Jedziemy?
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Tymczasem w salonie Filman.
17: I jak pani widzi?
18: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
16: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
23: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
24: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
4: Skoda.
26: Reklama.
4: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Pozostańmy jeszcze przy międzynarodowej produkcji Santo Subito, w której mój gość Cezary Żak zagrał rolę Dziwisza. Jak poznałeś wspaniałego amerykańskiego aktora Marka Ruffalo, który gra tam główną rolę?
2: Na szczęście pierwszy mój dzień zdjęciowy to była niema scena. On miał jakieś takie kazanie w kościele, a ja tylko wchodziłem już jako kardynał Stanisław Dziwisz, bo to była scena pogrzebu jego matki. I on mnie zobaczył, przywitaliśmy się najpierw w make-upie i potem on mi powiedział po zakończeniu zdjęć, że jak on zobaczył mnie, jak ja tam zagrałem tę niemą scenę, jak ja wchodzę do tego kościoła, to on sobie pomyślał, o, to jest dobry aktor, trzeba będzie się dobrze przygotować do następnych dni.
1: Naprawdę zobacz, tak powiedział?
2: Tak powiedział mi.
1: Jest.
2: To jakie to miłe, zobacz.
1: Jakie
2: są. On w ogóle się okazał świetnym gościem, ten Mark Ruffalo, naprawdę.
1: Już przechodzimy gładko do tego, jak cię odwiedził, czy jeszcze ma...
2: Jeszcze nie, jeszcze bo jeszcze, nie, uważaj, no bo siedzimy tam w którymś dniu zdjęciowym między scenami i on mnie pyta, czy ja gram w teatrze. Ja mówię, no chcę ci powiedzieć, Mark, że ja głównie gram w teatrze. Ile razy grasz tak rocznie? Ile spektakli? Powiedziałem 200.
1: Szczęka mu opadła.
2: I on oszalał, bo on powiedział, że on 200 nie zagrał nigdy w życiu. I on mówi, wiesz, zawsze lubiłem takich aktorów teatralnych, z nimi grać, kurczę.
1: Kurczę, Czarek, no to w takim razie musisz opowiedzieć coś więcej. Ale najpierw pozwól, że zagram takie tango. Budka suflera, wracamy za chwilę.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Cezary Żak, Czarku, chcesz powiedzieć, że zakolegowałeś się troszkę z Markiem Raffalo?
2: To no tak, zaczęliśmy opowiadać o swoich rodzinach. To przekroczyło pewne granice.
1: Ale dobrze taką więź na
2: Dobrze, do tego stopnia, że jak dowiedział się, kiedy przyjeżdża do Polski, na te kilka dni zdjęć tutaj w Polsce, zapytał mnie, a co ja robię 9 maja?
1: A to już gram w teatrze.
2: A ja mówię, gram w teatrze. A on mówi, a mogę przyjść?
1: A czy tak się stało? O tym opowiemy wam za chwilę.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście.
4: Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl.
3: Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
5: Precyzja to luksus, którego nie widać, ale czuć go w każdym przejechanym kilometrze. W Wadowsce autoryzowanych serwisach Volvo łączymy wieloletnie doświadczenie z wysokim standardem obsługi, abyś miał pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Przyjedź i skorzystaj ze specjalnej oferty. Drugi i kolejny przegląd 1999 zł brutto, a ozonowanie klimatyzacji za złotówkę. Zapraszamy do Wadowsce autoryzowanych serwisów Volvo. Gaj koło Krakowa, Myślenicka 7 oraz Kraków Łokietka 83.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mark Ruffalo, amerykański aktor, który zagrał z Cezarym Żakiem w filmie Santo Subito, to jest równy gość. Przyjechał do Polski i w czym zobaczył Cezarego w teatrze?
2: Serca na odwyku.
1: Och, to co, to Kasią... przecież wyreżyserowałeś
2: tak,
1: to.
2: Tak, to moje przedstawienie.
1: Tak.
2: Po przedstawieniu, bo on tam przyszedł z nami się właśnie tam przywitać, mówię, Mark, to może pojedźmy do mnie na kolację do domu. A on mówi, no, avec plaisir. No i zabraliśmy go do siebie do domu, przygotowaliśmy kolację.
1: Co było na kolację?
2: Zrazy wołowe.
1: No i teraz powiedz ładnie państwu, co, jakie ty miałeś zdanie na temat zrazu
2: wołowych? Ja mówię, Kasia, no zwariowałeś, zrazy wołowe, będziemy amerykańskiemu aktorowi, gwiazdorowi, zrazy wołowe? A on mówi, tak, bo ja nic innego nie mam. I Mark Ruffalo oszalał na punkcie zrazów wołowych. Zjadł 4.
1: W ogóle pewnie czuł się super ugoszczony.
2: Tak, to mi napisał wczoraj. Także to był bardzo miły wieczór.
1: Kiedy premiera?
2: No za rok chyba, no wiesz, to już nie do mnie te pytania. Wiesz, oni tam celują w jakieś festiwale europejskie. Mm-hmm. Czy to będzie Cannes, czy Wenecja, czy jakieś coś tam, no to zobaczymy, no.
1: Jak to się teraz mówi? Zazdro. Ale takie serdeczne. Dobrze, to ja może teraz zagram. Narcotic Trust, I love.

0: weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszym gościem Cezarym Żakiem i będzie o recepcie na długi, spełniony związek, a także o miłości do wnuczki.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Myślisz, że sztuka musi być droga, a kolekcjonowanie jest tylko dla wybranych? W Desa Unicum dzieła artystów jak Dwórnik, Abakanowicz, Kossak, Mitora i Malczewski można licytować już od 1000 zł. Zacznij budować swoją kolekcję z Desa Unicum. Aukcje start już 8 i 9 czerwca. Zobacz ofertę na desa.pl i licytuj już od 1000.
9: Reklama.
10: Jest 13. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Za chwilę o spotkaniu ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Potem Paryż, bo już minuty dzielą nas od finału French Open. I papież o tym, czy woli Barcelonę, czy też Real. Marcin Krzemiński. Zakończyło się spotkanie ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Tematem rozmów był kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Benedykt O'Connor.
12: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Kryłem Budanowem nie odniósł się bezpośrednio do rezultatu rozmów. Jak poinformował, w rozmowie przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Dodał też, że pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej nie podlega negocjacjom. Rozmowa z szefem MONU była ostatnim planowanym wydarzeniem w trakcie pobytu Budanowa w Polsce.
11: Dziś, jutro i w poniedziałek nieco drożej na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne paliw. Jak podał resort energii, benzyna 95 maksymalnie może kosztować równe 6 zł za litr. To więcej niż wczoraj o 6 groszy. 8 groszy więcej z kolei możecie zapłacić za olej napędowy, bo 6,46 za litr. Ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska. Dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie dwa koncerty zagra Dawid Podsiadło. W pobliżu obiektu wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły znajdziecie na stronie Parku Śląskiego. Zmiany w rozkładzie jazdy zapowiedział też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Spokój i pokora. To Maja Chwalińska przed meczem z Mirzą Andrzejewą, meczem finałowym wielkoszlemowego French Open.
13: Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
11: Początek wielkiego finału z udziałem Mai już za niespełna 2 godziny. Nie wiemy, czy i komu będzie kibicował papież, natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to pytany w drodze do Hiszpanii, czy jest za Barceloną, czy też Realem Madryt, Leon XIV odpowiedział dość dyplomatycznie, papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt. Tym samym oddzielił sprawy, nazwijmy to służbowe, od prywatnych, bo Prevost to oczywiście cywilne nazwisko duchownego.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
4: Pogoda.
11: 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 w Wielkopolsce, 24 na Mazowszu. Zachmurzenie niewielkie, okresami tylko wzrastające do dużego. Lokalnie może pokropić deszcz.
14: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
4: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.
9: Witamy ponownie. Cezary Żak i Marzena Rogalska. Mamy tutaj taki paradoks. Spotykamy się ze wspaniałym aktorem, który tak naprawdę wywiadów nie lubi, no bo twierdzi, że jest introwertykiem, prawda?
15: No wiesz co, ja nie lubię towarzystwa ludzkiego, takiego w dużych ilościach. Znaczy, mam zaufanie i dobrze się czuję tylko wśród ludzi znanych mi.
9: Ja oblecę.
15: Tak, tam się mieścisz. Ale rzeczywiście, ale wiesz co, ja całe życie taki byłem.
9: A wiesz co, ja ci powiem więcej, a my całe życie cię kochamy.

0: Jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Cezary Żak oczywiście. Tak mi przyszło do głowy, że być może narodziny twojej wnuczki otworzyły jakąś klapkę, że ty jesteś już mniejszym introwertykiem, bo oszalałeś.
2: Bo jestem większym introwertykiem, jeśli chodzi o zawód. I o wszystko, co się z tym łączy. O showbiz. Natomiast wnuczka mi zaczęła otwierać pewne klapki życiowe. Kupiłem elementarz Falskiego, żeby ją uczyć. Bo wiesz, co mnie wkurza w tych książeczkach, które są wydawane dla dzieci, że tam krowa jest jakaś przekoszona, że ona ma jakieś wielkie ucho, jedno, a drugie małe.
1: A ty chcesz, żeby krowa była normalna?
2: Ja chcę, żeby był pies, wyglądał jak pies. Krowa jak krowa, domek jak domek. A tam w tych bajeczkach wszystkich, które ja tam, Zuzia tam ma, moja córka, ten świat niby dla dziecka, może to jest dobre, ale według mnie to nie jest dobre, bo dziecko powinno najpierw poznać, jak pies wygląda naprawdę, jaki ma kolor krowa, naprawdę, a nie, że oni pokazują różową krowę. Dlatego ją wożę do siebie na Mazury, do mojego domu, na wieś, żeby zobaczyła, jak krowa wygląda naprawdę. Widziałaś kiedyś kota z takim ogonem zawiniętym?

0: Cezary Żak nieustająco z nami. Trochę mi serce drży.
1: Bo ja przyniosłam prezent dla twojej...
2: Jak będzie przekoszona krowa...
3: Właśnie, to teraz cię... się boję.
2: Pokaż. Pokaż mi.
3: Ale tak lubię tę bajkę.
2: No, fajnie.
3: Może być?
2: A powiedz mi, co to jest to takie? Co to jest takie narysowane? To jest zając? Widziałaś
3: królik.
2: Kiedyś...
3: Nie
2: A widziałaś królik z takimi metrowymi uszami? Czekaj, jeszcze to nie koniec jest tego z oglądania. Zobaczymy teraz, co tu się będzie działo.
0: Nie odgrażaj się tak. Jestem gotowa na to, żebyśmy to zobaczyli. Wracamy za chwilę.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Autopromocja.
6: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
5: Autopromocja.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potwory na ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
17: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
16: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
17: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
16: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
18: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
19: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Może ja pokrótce opowiem, jak wygląda sytuacja. Cezary Żak dostał ode mnie książkę dla swojej wnusi. No i oczywiście się czepia. A może byś się skupił na przesłaniu?
2: Ale cwaniaku. No dobrze. Wszystko jest przesłanie. Ja nie mówię o przesłaniu. Bo to jest tylko o tym zającu.
1: Tak.
2: O małym i dużym. No to dobrze.
1: Tak.
2: Dobrze, że nie ma innego świata przekoszonego. Czyli to jest mama zając i dziecko zając.
1: Królik.
2: No mówię właśnie, że królik.
1: No.
2: Ale przecież to niewielka różnica. No Jezus. Bardzo dziękuję.
1: No.
2: A co tu jest napisane? Brązowy zajączek, a nie królik.
1: A,
2: ty w ogóle czytałaś to?
1: Tak.
2: No to bez zrozumienia.
1: Chwila, ale dawno czytałam, bo w moim domu zawsze jest dużo książek dla dzieci, bo ja lubię być na bieżąco z literaturą dziecięcą.
2: A to zauważyliśmy po twoim zachowaniu.
1: I ją weźcie go stąd! No. Proszę i teraz przeczytaj coś.
2: To jest kawałek. O zającu.
1: Dobra,
2: proszę
1: no
2: bardzo.
1: To, no dobra.
2: Ale to musimy zacząć, żeby tak, uważaj teraz.
1: Zobaczycie, jak Czarek...
2: Czekaj. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Kiedy przyszła pora na sen, mały brązowy zajączek chwycił dużego za bardzo długie uszy.
1: Faktycznie zając.
2: Chciał, żeby duży, brązowy zając usłyszał każde jego słowo. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, powiedział. I pewnie nigdy się tego nie dowiem, odparł duszy. Dziękuję bardzo.
1: No, ale co, no dobrze to...
2: Bardzo dziękuję, przeczytam to mojej wnuczce.
1: Spróbowałbyś nie przeczytać. No dobrze, zagrajmy. Mam tu piękną Kim Wilde, You Came.

0: Drogi Cezary, Cezary Żak oczywiście. Czym dla ciebie jest miłość po 40 latach małżeństwa?
1: Tym samym, czym była w pierwszym roku małżeństwa, czyli pełnym oddaniem i zaufaniem do drugiego człowieka.
0: Nie zmieniała się ta definicja?
1: Nie, no wiesz, były jakieś takie mielizny, bo one nigdy się nie przerodziły w nic złego, no i już. Bo to jest kwestia, mówię ci, takiego oddania się całkowicie i zaufania drugiej osobie. No i

0: skoczysz do Carrefoura?
1: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl / zaplanuj dom.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
20: Skoda.
21: Reklama.
20: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Drogi Cezary, Cezary Żak, pozwolisz, że ja jeszcze trochę o miłości. Co dał ci 40-letni związek z Kasią i czy dał coś więcej niż niejeden sukces sceniczny?
2: To, że właśnie ona mnie toleruje, bo nie było łatwo. Może już teraz jest łatwiej, ale nie było łatwo, bo ja nie byłem łatwym takim facetem do współżycia. I cenię w niej, że to na jej barkach leżało wychowanie właściwie naszych córek, bo ja wtedy byłem
1: w robocie. No,
2: bardzo byłem w robocie. A już jak właśnie zaczęliśmy kręcić Miodowe Lata, to była praca taka całotygodniowa. Na przykład pewnych okresów wychowania naszych córek kompletnie nie pamiętam. Ja przyjeżdżałem na noc, rano jeździłem do teatru.
1: Jezu, czyli byłeś taki
2: próby.
1: Nieobecny ojciec.
2: W ogóle mnie nie było. Tylko wakacje właściwie spędzaliśmy razem i to też nie całe. Potem się rancho zaczęło, no to kręciliśmy na wakacje. Te wszystkie, wiesz, dowożenia angielskie, baseny i tak
1: to
2: dalej.
1: To wszystko Kasia.
2: To wszystko ona organizowała.
1: Centrum logistyki to była Katarzyna Żak.
2: Tak, więc za to jestem jej bardzo wdzięczny i że te córki, że tak powiem, wyszły na ludzi.
1: Na szczęście, Czarku, nie poszły w wasze ślady, czy...
2: Na szczęście i to przez duże N.
1: To ja teraz zagram przez duże M. Manam Sza.

Już niebawem wybije godzina 14, a wtedy zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszym gościem Cezarym Żakiem i dowiemy się, czy nie obawia się powrotu do rancza oraz dlaczego marzy o emeryturze.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Za chwilę o stanie zdrowia Zosi, która wypadła z 11 piętra. Potem ratownicy o bezpieczeństwie nad wodą. Będzie też oczywiście o finale French Open. Maja spełnia nie tylko swoje marzenia, ale też sporo zarobi. Marcin Krzemiński. Bardzo ciężki, ale stabilny jest stan Zosi, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Pięciolatka znajduje się pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Wczoraj opiekowała się nią 21-letnia matka, która jak się okazało była pijana i niewykluczone, że też pod wpływem narkotyków. Wiktorię D. zatrzymano. Dziś ma usłyszeć w prokuraturze zarzuty za narażenie swojego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Już ustalono m.in., że mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, ale mimo fatalnej pogody z nich nie skorzystał. Dodam, że wyprawa była częścią obchodów 50. urodzin kobiety. Ratownicy WOPR gotowi na lato. U progu nowego sezonu kąpielowego apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy uwagę na swoje pociechy, dodaje ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
15: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
14: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, wynika z danych policji. Niespełna godzina dzieli nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą, a stawką tego pojedynku będzie mistrzostwo Roland Garrosa. Ale i też ogromne pieniądze, blisko 3 miliony euro, czyli prawie 12 milionów złotych. Zwycięstwo da Maji też kolejny awans w światowym rankingu. Będzie 14, a to daje pewne miejsce i rozstawienie w najważniejszych turniejach.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Pogoda.
14: Dużo słońca, choć miejscami może się delikatnie chmurzyć, może delikatnie pokropić się deszcz. Na termometrach 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 na Dolnym Śląsku, 24 na Mazowszu.
17: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
13: Drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, tu Marzena Rogalska i Cezary Żak. Człowiek sukcesu, człowiek spełniony i na polu zawodowym i prywatnym, prawda?
6: Ja mówię, że jestem naprawdę szczęściarzem, bo właśnie i spotkałem ludzi, którzy uwierzyli i dali mi szansę i ja tę szansę wykorzystałem i wracałem do domu i miałem rodzinę, która była oparciem i która wierzyła we mnie. To jest też bardzo istotne, wiesz.
13: Bardzo istotne jest też, Czarku, że jeszcze spędzimy ze sobą godzinę. To wielka radość dla mnie i dla słuchaczy Radia Złote Przeboje. Zostańcie z nami.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kariera w rozkwicie, a mój gość Cezary Żak odgraża się, że marzy o emeryturze.
2: Bo chce trochę pożyć, no pożyć, chce się z wnuczką pobawić i poczytać książek i pojeździć jeszcze po świecie, póki jeszcze w miarę chodzę. Bo ja ciągle uważam, że ten zawód nie jest warty takiej pracy do końca życia.
1: Nie, wiesz, nie marzy ci się, że padniesz na deskach?
2: Nie, w ogóle nie daj Boże, żebym ja padł na deskach. To jest strasznie żenujące według mnie. Niektórzy marzą, aktorzy, o tym, a umrę na desk, no, a ja nie chcę, ja chcę umrzeć we własnym łóżku albo w szpitalu.
1: Natomiast, albo w Rzymie.
2: Albo w Rzymie, no najlepiej by było. Wiesz, ten zawód się zmienił od tych 41 lat, od kiedy ja zacząłem uprawiać.
1: Jezus, już
2: 41 lat uprawiam ten zawód. To jest naturalne, że człowiek może się czuć zmęczony. Ten zawód nie sprawia mi już aż takiej radości. Szczególnie teatr. Bo wiesz, ja ciągle, jeszcze raz powtórzę, teraz w Radio Złote Przeboje, ja się chcę wycofać z teatru, nie z filmu. I to z teatru, jeśli chodzi o aktorstwo. Jeżeli będę miał propozycję reżyserowania w teatrze, to absolutnie będę to robił. Natomiast nie chcę w teatrze już grać. Za 5 lat. Czyli od 70.
1: Na szczęście do 70 jeszcze kawał czasu. Edyta Bartosiewicz i Zegar.

0: Pytałam Żmijewskiego, zapytam Iżaka. Czy łatwo jest grać w sutannie, drogi Cezary?
1: To jest bardzo wygodne, no co ty, to jest szerokie. Ja nawet, wiesz, już mówiłem to niejednokrotnie, dlatego nie lubię wywiadów udzielać.
0: Bo się powtarzasz?
1: Że jak było lato, to ja nie miałem spodni pod sutanną i w samych gaciach grałem. I reżyser zauważył, że tak miałem podbiec kawałek i że widać było moje gołe łydki. I on powiedział, no nie, nie możemy tego puścić, musisz jeszcze raz się przebiec, ale ubierz spodnie. Ja mówię, Wojtek, przecież jest gorąco, latem to kręcimy. Nie, musisz, nie, jak ksiądz, żeby gdzie, no bez spodni, no nie, no i musiałem ubrać. Ale jak było gorąco, czasami w siedzonych scenach albo chodzonych.
0: Gaci i sutanna.
1: Tak. Yes. I czarne, wysokie skarpety.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przewody.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie to nie czas na nudę.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
6: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
7: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście.
11: Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl.
10: Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
1: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Drogi Czarku, oczywiście Cezary Żak dalej z nami. Z ranczem to jest tak, że ono cały czas jest powtarzane, jest bardzo popularne, kochane, a z drugiej strony jednak, jak się jest aktorem, to chciałoby się od tego odciąć.
2: Ale wiesz co, ja się odcinam. Bo wiesz co, grywam w filmach teraz, które zupełnie odcinają się od mojego wójta i księdza i ja absolutnie jestem ostatnią osobą, która by narzekała na tę popularność Rancha, na te powtórki. Jeden znany reżyser filmowy zadzwonił do mnie parę lat temu i powiedział: wiesz, chciałem, żebyś zagrał taką dużą rolę w filmie fabularnym, poważną, dramatyczną rolę, no ale przecież ja widzę, co ciągle kręcicie to Rancha. Myśmy już nie kręcili parę lat.
1: Naprawdę? Przez to, że ja były powtórki?
2: Tak jest.
1: Okay.
2: Przez to, że były powtórki.
1: Ktoś kiedyś opowiadał taką anegdotę i był tutaj świętej pamięci Zbychu Wodecki i ja mówię: Zbychu, ty lubisz tę pszczółkę Maję, czy nie lubisz tej pszczółki Mai? Bo ktoś mi opowiadał, że Zbychu na jakimś koncercie tam śpiewał super repertuar, aż w końcu ktoś krzyknął: Zbychu, dawaj pszczołę!
2: Albo chałupy, no tak.
1: Albo chałupy.
2: Ta.
1: No i on mówi: no nie, wiesz, bywały różne momenty, ale nie mogę się od tego odciąć, wiesz, no bo to jest jednak coś,
2: co cię... Ja jestem ostatni, który by się od tego odcinał, tak samo jak nie odcinam się od miodowych lat.

0: Radosną nowinę już wszyscy znamy, że Rancho wraca. Cezary Żak oczywiście. Boisz się trochę zdjęć?
1: Tak. Nie boję się tego, bo praca pewnie będzie taka sama, wspaniała. No, boję się bardziej odbioru przez publiczność, jak przyjmie te 6 odcinków końcowych. I tyle, no my zrobimy pewnie wszystko jak najlepiej i tak dalej. No to jest zawsze jakaś taka obawa, ale słuchaj, no użyję talentu razy dwa, żeby to wypadło wspaniale.

0: oszczędni latają do Auchan po okazję.
1: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
16: Ło, widzisz to, co ja?
17: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
5: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Drogi Cezary, Żaku Cezary, jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość?
2: Gotowanie dla rodziny. Wiesz, że my mamy też rytuał taki z moimi córkami, zięciami, teraz wnuczką, że bardzo często ja ich zapraszam na niedzielne obiady.
1: Ale...
2: I wszyscy się spotykamy i ja gotuję dla nich. To mi sprawia wielką frajdę. Kasia jest odsuwana wtedy od kuchni i lubię patrzeć, jak oni jedzą.
1: Co
2: i wymyślam, a teraz jeszcze dla wnuczki wymyślam królika, bo ona lubi królika. Ostatnio zrobiłem królika i bardzo posmakował, ale najbardziej mnie śmieszy, ponieważ ona lubi też mielone kotlety. I uważaj, że ona bierze takiego całego kotleta i je. Och, to jest wspaniały widok. Wspaniały.
1: Ja tu się nie mogę skupić, jak ty o tym jedzeniu. To ja może zagram. Tina Turner, Look Me in the Heart.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Niedługo skończysz 65 lat.
1: Tak.
0: To tak na koniec programu i pod tę 65, to czego ty byś sobie najbardziej życzył?
1: Nie, to nie będę jakiś nieoryginalny, życzę sobie zdrowia i sił. I koniec. Ja ze wszystkim sobie poradzę.
0: To bardzo ci tego życzę. O Jezu, było mi tak wspaniale. Warto było czekać na Cezarego Żaka.
1: Bardzo
0: ci dziękuję. Bardzo. I bądź zdrów, kochany.
1: O, to jest najważniejsze.
0: I miś.
1: Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
5: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
6: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
7: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
9: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
10: Precyzja to luksus, którego nie widać, ale czuć go w każdym przejechanym kilometrze. W Wadowsce autoryzowanych serwisach Volvo łączymy wieloletnie doświadczenie z wysokim standardem obsługi, abyś miał pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Przyjedź i skorzystaj ze specjalnej oferty. Drugi i kolejny przegląd 1999 zł brutto, a ozonowanie klimatyzacji za złotówkę. Zapraszamy do Wadowsce autoryzowanych serwisów Volvo. Gaj koło Krakowa, Myślenicka 7 oraz Kraków Łokietka 83.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
14: Myślisz, że sztuka musi być droga, a kolekcjonowanie jest tylko dla wybranych? W Desa Unikum dzieła artystów jak Dwórnik, Abakanowicz, Kossak, Mitora i Malczewski można licytować już od 1000 zł. Zacznij budować swoją kolekcję z Desa Unikum. Aukcje start już 8 i 9 czerwca. Zobacz ofertę na desa.pl i licytuj już od 1000.
3: Reklama.
15: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Trzymamy kciuki za maję. Lada chwila rusza finał turnieju w Paryżu. Długi weekend na drogach, są wypadki, są ofiary, są pijani. Powiemy też o tajemniczej trąbie powietrznej w gminie Mikołajki. Marcin Krzemiński. Wybiła 15. Maja Chwalińska i Mirla Andrijewa lada moment pojawią się na korcie i rozpoczną rywalizację o zwycięstwo w Roland Garros. Obecność w finale Rosjanki nie jest zaskoczeniem. Polki wielką sensacją, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
17: Chwalińska, która przed turniejem była 114. tenisistką świata, wie, że wiele wokół niej się zmieniło przez ostatnie 3 tygodnie.
18: Nie da się od tego odciąć w 100%, więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuję, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
17: Z kolei trener Chwalińskiej, Jarosław Machowski, zwraca uwagę, ile meczów ma Polka w nogach.
19: 9 meczów w rzędu grała. To jak fizycznie, psychicznie wymagające.
17: W ubiegłym roku tytuł w Paryżu zdobyła Coco Gauff, 2 lata temu Iga Świątek.
16: Zmieniamy temat. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała ponad 360 takich kierowców. Straż Pożarna i władze gminy Mikołajki twierdzą, że nie otrzymały w ciągu ostatniej doby zgłoszeń o ewentualnych szkodach związanych ze zjawiskami pogodowymi. W sieci pojawił się film obrazujący możliwe wystąpienie trąby powietrznej w tym rejonie. Nagranie wykonano wczoraj na polu koło jednej ze wsi w gminie Mikołajki na Mazurach i ukazało się na portalach społecznościowych, między innymi na profilu stowarzyszenia Skywarn Polska, czyli polskich łowców burz. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej 12 czerwca. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. Tatry oblężone. Kropówki są pełne spacerowiczów i brakuje miejsc parkingowych przy szlaku do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, dominują turyści krajowi. Średnie obłożenie bazy noclegowej wynosi około 70%.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Pogoda.
15: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu i burz. Proszę spodziewać się w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, a także może zagrzmieć w okolicach Zielonej Góry. Teraz najchłodniej w Kołobrzegu 18 stopni, a najcieplej w Warszawie, we Wrocławiu i Katowicach. Tam do 24.
20: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
21: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: 3 minuty po godzinie 15:00, no to cała Polska dzisiaj trzyma za Maję Chwalińską. Będziemy śledzić to, co dzieje się na korcie, no ale mamy nadzieję, że ten puchar oczywiście wpadnie dzisiaj w ręce Mai, a w tym wszystkim będą nam oczywiście pomagać te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam. Będziemy wspólnie do 18:00, a na dobry początek piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną od samego rana, ale pomyślałem sobie, że właśnie w to sobotnie popołudnie ona cudownie zabrzmi. W Radiu Złote Przeboje Czesław Niemen. No i dziwny jest ten świat.

To był zastrzyk energii na kolejne godziny tego sobotniego popołudnia Walk of Life. No i oczywiście zespół Dire Straits, a nazwę tego zespołu wymyślił kolega z mieszkania perkusisty. Nawiązywała ona wtedy do fatalnej sytuacji finansowej muzyków w początkach ich muzycznej kariery. To już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz piosenka i artystka, która mi osobiście zawsze kojarzyć się będzie z latami 90. Ona już w wieku 11 lat wygrała program typu Talent Show, a pierwszy kontrakt płytowy podpisała mając 14 lat. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Shanice.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości.

0: cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

Tak, w sobotnie popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Wham, który rozpadł się na szczycie swojej wielkiej popularności, a to był koniec 86 roku, a głównym powodem była po prostu chęć George'a Michaela do tworzenia ambitniejszej i bardziej dojrzałej muzyki, podczas gdy Wham tak naprawdę kojarzone było z popem dla młodzieży. 29 minut po godzinie 15 tu radio Złote Przeboje, no to teraz pora na gwiazdę, która dała nam się poznać także jako aktor. Wystąpiła choćby w filmie Pewnego razu w Meksyku, czyli Desperado 2. Przed wami Enrique Iglesias.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
13: Aflo.
14: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. muzeum-krakowa.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
15: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

Tak, gwiazda to już chyba od zawsze kojarzyć mi się będzie ze szkolną dyskoteką na koniec ósmej klasy. To Sandra, a w radiu Złote Przeboje za 11 minut będzie 16. To teraz zespół, który, słuchajcie, z braku funduszu muzycy, o tak ładnie powiedziałem. No to może jeszcze raz zacznę, bo aż się zasłuchałem w tej Sandrze. To teraz zespół z lat 80. również, który miał wielkie problemy, żeby w ogóle wystartować. Ich debiutancki singiel mógł w ogóle nie ujrzeć światła dziennego. Szef wytwórni, do której się zwrócili, wyrzucił ich taśmę do torby z rupieciami. Ona potem znalazła się w rękach jego żony. Żona posłuchała i powiedziała: słuchaj, to może być niezła muza. No i wydali muzykę zespołu OMD. No i tak potoczyła się ich wielka muzyczna kariera. Panowie już za kilka tygodni wyruszają w kolejną wielką trasę koncertową po Europie. No a my już teraz będziemy delektować się nagraniem, które w 91 roku równocześnie w maju pojawiło się na szczytach list przebojów w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. No to delektujmy się tylko i wyłącznie w Radiu Złote Przeboje takimi numerami.

0: Staszczyk i przyjaciele, czyli formacja T-Love w radiu Złote Przeboje. Maja Chwalińska walczy w finale Roland Garros. No, wszystko przed nią. Mamy nadzieję, że dzisiaj ten puchar zdobędzie. A co dzieje się na korcie, o tym wszystkim opowiemy wam także w wiadomościach radia Złote Przeboje tuż po 16:00. Zatem bądźcie z nami.
1: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
4: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Myślisz, że sztuka musi być droga, a kolekcjonowanie jest tylko dla wybranych? W Desa Unicum dzieła artystów jak Dwórnik, Abakanowicz, Kossak, Mitora i Malczewski można licytować już od 1000 zł. Zacznij budować swoją kolekcję z Desa Unicum. Aukcje start już 8 i 9 czerwca. Zobacz ofertę na desa.pl i licytuj już od 1000.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja. Rewelacja. Graj o 25 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 16:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem, są utrudnienia w ruchu. CBA zatrzymało urzędnika z gdańskiego zarządu dróg. Norwescy piłkarze mogą zaszaleć po mundialowych meczach, ale w granicach rozsądku. Marcin Krzemiński. Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem. 6 wagonów pociągu wypadło z szyn podczas jazdy manewrowej na stacji Jeziorzyce Słupskie. Teraz ściągany jest specjalistyczny sprzęt do podnoszenia wagonów. Ruch na trasie między Słupskiem a Lęborkiem jest wstrzymany, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
10: Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
9: Między Słupskiem a Wrześnicą tor jest już zamknięty z powodu prac modernizacyjnych. Jak doszło do wykolejenia, ma wyjaśnić specjalna komisja kolejowa. Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać wiele godzin. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg. Według nieoficjalnych ustaleń sprawa ma charakter korupcyjny. Służby na razie nie podają jednak żadnych szczegółów sprawy. Te mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. 9 osób zginęło w dzisiejszych izraelskich nalotach na południowy Liban, podały wojsko i media z tego kraju. Do nalotów doszło 3 dni po uzgodnieniu przez oba kraje nowego zawieszenia broni. Jego wdrożenie zależy jednak od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i wycofania jego bojowników z południowego Libanu. Hezbollah odrzucił porozumienie, twierdząc, że nie gwarantuje ono wycofania wojsk izraelskich. Norwescy piłkarze otrzymali pozwolenie na spędzenie wolnego czasu podczas mundialu w dowolny sposób i picie piwa na mieście, ale w rozsądnych ilościach. Jest to zgodne z wieloletnią wewnętrzną dyrektywą reprezentacji, wolność, ale z odpowiedzialnością, aby poszło sportowcom lepiej z tym niż ich kolegom w 1998 roku, gdy ostatni raz Norwegia grała na mundialu. Wtedy dwóch kluczowych zawodników po pierwszym meczu spędziło noc w klubie rozrywkowym, pijąc duże ilości piwa.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda.
0: Do końca dnia przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się na północy i na zachodzie kraju. Gdzie indziej mamy szansę jeszcze na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 24.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: 3 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk gorąco was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd do Radia Złote Przeboje. A na dobry początek piosenka, o którą poprosił sam Sylvester Stallone, a później pojawiła się w trzeciej części filmu Rocky. No to przed wami już teraz Eye of the Tiger.

To jest po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To był zespół Depeche Mode, 11 minut po godzinie 16. To teraz pora na gwiazdę, która swoją charakterystyczną, zachrypniętą barwę głosu zawdzięcza setkom godzin śpiewania w zadymionych barach i nocnych klubach na początku swojej kariery. Ona, słuchajcie, o mały włos, a zagrałaby u boku Kevina Costnera w firmie Ochroniarz. No ostatecznie, jak wiemy, rolę dostała Whitney Houston. No to przed wami już teraz, w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, Kim Carnes.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Pociąg z promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
4: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
5: Tomasz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Ole chciałby się dośpiewać. To zespół, który na początku swojej kariery nazywał się Los Reyes. Dopiero na początku lat 80. zmienili nazwę na Gypsy King, a członkowie tej grupy, słuchajcie, nigdy nie uczyli się nut. Ich unikalny styl to tak naprawdę rodzinna tradycja, przekazywana z pokolenia na pokolenie, oparta na tak zwanej tradycji cygańskiej oraz na rytmach rumby, którą można było poczuć w tej piosence. To już za 29 minut 17. Przypominam, że trwa wielki finał Roland Garros, Chwalińska Andrzejewa. No pierwszy set niestety przegrała Maja. Trwa od prawie kwadransa kolejny set. No i w gemach jak na razie nadal prowadzi Rosjanka Andrzejewa. No to trzymajmy mocno kciuki za Maję. Być może te złote przeboje lat 80. i 90. gdzieś tam dotrą na kort w Paryżu. No i Maja wygra. Choćby takie numery jak ten prosto z filmu Flashdance. Oscarowa piosenka z 1984 roku.

0: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
1: Co soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Precyzja to luksus, którego nie widać, ale czuć go w każdym przejechanym kilometrze. W Wadowscy autoryzowanych serwisach Volvo łączymy wieloletnie doświadczenie z wysokim standardem obsługi, abyś miał pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Przyjedź i skorzystaj ze specjalnej oferty. Drugi i kolejny przegląd 1999 zł brutto, a ozonowanie klimatyzacji za złotówkę. Zapraszamy do Wadowscy autoryzowanych serwisów Volvo. Gaj koło Krakowa, Myślenicka 7 oraz Kraków Łokietka 83.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
13: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
12: O, pyszna zapiekanka.
13: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
12: To rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.

Ach, to żywa legenda Italo Disco lat 80. Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem. Zobacz, za 10 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, którego nazwa pochodzi od hasła reklamowego lokalnego sklepu z meblami. No to przed wami dziewczyny m.in. zespołu Everything But The Girl.

0: Jak tu na nowo w to sobotnie późne popołudnie nie zakochać się w tych genialnych kawałkach lat 80. i 90., do których obiecuję wam. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki.

0: Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
12: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Eksperci ostrzegają, świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. Ponad 60 ofiar wody od początku roku to dane policji. Odwiedzimy też kładkę, która łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Marcin Krzemiński. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega. W najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może się okazać wyjątkowo silne.
14: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
13: Tłumaczy profesor Jacek Piskozup z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policjanci apelują o rozwagę, bo z danych Komendy Głównej wynika, że od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób. Dlatego nie wchodźmy do wody po alkoholu lub środkach odurzających i nie zostawiajmy dzieci bez opieki. Ukraińskie drony uderzyły w bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie koło Petersburga. W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne. Znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Jak przekazano w komunikacie, do wyznaczonych celów dotarło kilka dronów, a w samej bazie odnotowano pożar. Sport. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wygrali na swoim stadionie finał baraży drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz 3-1 i po dwóch sezonach spędzonych na trzecim poziomie rozgrywkowym wracają na zaplecze ekstraklasy. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzi oficjalnie otwarta została dziś kładka, która połączyła leżące po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. XX wieku podczas przyboru wody w Olzie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Do końca dnia przelotne opady deszczu, a także burze mogą pojawić się jeszcze na północy, a także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 16 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Katowic, Wrocławia i Poznania. Tam nawet do 25. 3 minuty po godzinie 17, no to jeszcze informacja dosłownie z ostatniej chwili. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Roland Garros, niestety przegrała z Rosjanką Andrzejewą 3-6, 2-6, ale i tak myślę, że Mai należą się wielkie brawa. Dziękujemy za te emocje. Być może w przyszłym roku uda się zdobyć ten cenny puchar. No to teraz, żeby lekko ochłonąć po tych sportowych emocjach, proponuję Wam garść tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek Budka Suflera.

trzech facetów z gitarami akustycznymi, jeden na bębnach, czyli na perkusji. No i wychodzą z tego takie cudowne muzyczne dzieła. To zespół Mr. Big w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 17. 6 czerwca, 46 lat temu, na scenie w Jarocinie pojawia się zespół Manam, który prezentuje dwa numery. No jeden z nich brzmi tak... To słynne Buenos Aires, a tym drugim numerem, który zaprezentowali, to był ten. I od tego momentu tak naprawdę ruszyła machina Manamu, która przewaliła się, tak ładnie można powiedzieć, przez całą Polskę. No i do dziś my z wielką przyjemnością w Radiu Złote Przeboje gramy wam ich największe złote przeboje. No a teraz pora na zespół, który bardzo często w latach 70. i 80. gościł na koncertach w Polsce. Oni do dziś, słuchajcie, rozkręcają niejedną domówkę. Skoro sobotni wieczór przed nami, no to może ktoś zapuści... z jakiegoś adapteru albo z jakiegoś innego nośnika ten zespół. To Bonnie M.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne

0: Zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz. Dla mnie wybór jest tylko jeden.
5: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
12: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

się rozpływam przy ich muzyce. Johnny Hate Jazz w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18, to teraz mam bardzo dobre wieści dla fanów zespołu Bime i Beaty Kozidrak. Już od poniedziałku w Radiu Złote Przeboje macie szansę na to, żeby wygrać złoty bilet na koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Koncert będzie jak najbardziej unplugged, a żeby dołączyć do naszej zabawy, no i żeby te szanse wasze wzrosły, no to musicie już teraz odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i tam odpowiedzieć na jedno proste pytanie, no a potem od samego rana w poniedziałek słuchać Radia Złote Przeboje, bo to być może do was zadzwonimy, no i wręczymy wam ten złoty bilet na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, zakochana w Lublinie. Ależ to będą muzyczne emocje. No a teraz zabieram was do Berlina, do lat 90., gdzie zrodził się ten oto zespół, to Fun Factory.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w Marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
13: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
12: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
13: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
12: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
14: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
15: Ło, widzisz to, co ja?
16: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama.

0: Wam pozorę Mretko, czyli Peppers w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 18. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mario.
1: Dzień dobry, wieczór obecny.
0: Po godzinie 18. Fantastyczny sobotni wieczór się zaczyna, bo zaczyna się Czas Gwiazd, a w roli głównej dziś
1: Madonna, więc królowa jest tylko jedna, chociaż to ktoś inny chyba powiedział, prawda? Ale nieważne.
0: Nieważne.
1: Dzisiaj na pewno będzie mnóstwo anegdot, ciekawostek związanych z Madonną, między innymi o tym, w jakich filmach grała, oraz też opowiem wam, że wcale muzyka nie była jej pierwszą miłością.
0: No proszę bardzo, to się człowiek ciekawostek dowie dzisiaj po godzinie 18. Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza, Wojtek Babiarczyk. Cudownego wieczoru ze Złotymi Przebojami.

sobotni wieczór tuż, tuż dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem czas gwiazd. Dzisiaj sylwetka Madonny, więc będzie o kim i czego słuchać.

0: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
7: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś.
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Reklama.
10: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Mimo porażki ogromna duma, Maja Chwalińska wicemistrzynią French Open. Potem premier o napiętych ostatnio relacjach polsko-ukraińskich. Będziemy też w Liverpoolu w Muzeum Beatlesów. Marcin Krzemiński. Nie udało się. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open z Mirżą Andrijewą 3-6, 2-6. Jesteś niesamowitą tenisistką, taka młoda i taka utalentowana, to jest denerwujące, żartowała Chwalińska, zwracając się do rywalki, dodając, że Mirża była dziś dla niej po prostu za dobra. Niemniej za awans do finału Maja może liczyć na nagrodę w wysokości 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. W poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu światowego rankingu WTA. To oznacza awans aż o 93 pozycje. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada rozmawiać będzie o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. Ben O'Connor.
12: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
13: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku, w tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
12: Ona W napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.
11: Z Budanowem rozmawiał też prezydencki minister Marcin Przydacz. Przekazał, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można do końca wakacji w liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animacje promujące singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to będzie ciepło, ale też uważajcie na przykład na opady deszczu oraz też burze. One mogą pojawić się praktycznie w całym kraju. Dzień dobry, dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i dzisiaj mnóstwo muzyki, a także anegdot i ciekawostek związanych z Madonną, ale wcześniej pan Elton John. I'm still standing, bardzo proszę.

Gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje sylwetka Madonny. To jedna z najważniejszych postaci w muzyce. Nie tylko sprzedała setki milionów płyt, ale też właściwie stworzyła wzorzec współczesnej gwiazdy pop. Jest artystką, która nieustannie zmieniała i zmienia wizerunek, prowokuje, wyznacza trendy oraz jest inspiracją dla wielu jej nieco młodszych koleżanek. No i myślę, że nie jest to duże nadużycie, jeśli powiem, że bez Madonny nie byłoby późniejszych karier Lady Gagi, Britney Spears, Beyoncé czy też Sabriny Carpenter. Choć nie było się też bez małych wojenek, ponieważ Madonna nie miała problemu skrytykować kiedyś Lady Gagi, zarzucając jej, że piosenka Born This Way jest po prostu plagiatem piosenki Express Yourself. Na szczęście dziś panie nie żywią do siebie urazy. Madonna raczej daje też dowód na to, że nie zamyka się na innych artystów. Ostatnio pojawiła się gościnnie na festiwalu Coachella, śpiewając z Sabriną Carpenter, a do historii przeszedł jej występ razem z Britney Spears i Christiną Aguilerą. Był to rok 2003, gala MTV Video Music Awards. Dziewczyny zaśpiewały Like a Virgin oraz Hollywood, po czym doszło do głębokiego pocałunku, którym przez kilka dni żył cały świat. A że było to przed erą social mediów, no to wielu wyczekiwało przed telewizorem, by zobaczyć właśnie ten moment. No a my w Radiu Złote Przeboje słuchamy teraz Madonny z 2005 roku, krążek Confessions on a Dance Floor, energiczna synth-popowa piosenka o pokonywaniu własnych lęków. Jump!

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje Madonna. Tak naprawdę nazywa się Madonna Louise Ciccone, a przyszła na świat 16 sierpnia 1958 roku jako jedna z sześciorga dzieci. Miała zaledwie 5 lat, kiedy jej mama zmarła na raka piersi. To wydarzenie odcisnęło ogromne piętno na całym jej życiu. Madonna powiedziała kiedyś, że gdyby mogła zamienić całą swoją sławę na możliwość odzyskania matki, zrobiła to by bez wahania, tym bardziej, że nienawidziła się ze swoją macochą. Zresztą, kiedy miała 12 lat, została uderzona przez nią w twarz. Uderzenie było na tyle mocne, że zaczęła krwawić z nosa, brudząc w ten sposób sukienkę. Sukienkę podarowaną od swojej macochy, co tylko jeszcze bardziej ją zdenerwowało. Ale toksycznych relacji w rodzinie było niestety więcej. Madonna dorastała w bardzo surowym, religijnym domu. Jej ojciec oczekiwał od swoich dzieci dyscypliny. Miał też twarde zasady, które ocierały się o zabobon. Jeden z zakazów mówił, że Madonna ma nie używać tamponów aż do czasu zawarcia małżeństwa. Po latach Madonna przyznała, że buntowała się przeciwko ojcu niemal przez całe nastoletnie życie, a jednocześnie też przyjęła wiele jego cech. Wielu biografów uważa, że właśnie od niego odziedziczyła niezwykłą dyscyplinę, która później stała się fundamentem jej kariery. A my w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1998 i piosenki The Power of Goodbye. W wywiadach artystka zdradzała, że utwór odnosi się między innymi do relacji z Bogiem, dorastania w surowej rodzinie oraz poczuciu winy, które towarzyszyło jej przez większość dzieciństwa.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
7: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.

Anna uczęszczała do katolickich szkół prowadzonych przez zakonnice. W wywiadach wspominała, że wiele z nich było bardzo surowych. Karały uczniów za najmniejsze przewinienia, wymagały posłuszeństwa i nie tolerowały sprzeciwu. Jednocześnie Madonna była nimi zafascynowana. Po latach mówiła, że zakonnice były pierwszymi kobietami, które zobaczyła na stanowiskach dających realną władzę. W świecie zdominowanym przez mężczyzn to właśnie one zarządzały szkołą, ustalały zasady i budziły respekt. Ten motyw zresztą będzie pojawiał się później w jej tekstach oraz teledyskach. Teledysk do utworu Like a Prayer z 1989 roku wywołał międzynarodowy skandal. Pojawiły się płonące krzyże, religijna symbolika i pocałunek z czarnoskórym świętym. Spotkało się to z ostrą reakcją Kościoła katolickiego i też wezwaniami do bojkotu artystki, między innymi przez Jana Pawła II. A w Radiu Złote Przeboje czas na numer, który mógł zaśpiewać Michael Jackson, ale ostatecznie piosenkę otrzymała Madonna, a więc La Isla Bonita.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofast.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Myślisz, że sztuka musi być droga, a kolekcjonowanie jest tylko dla wybranych? W Tesa Unikum dzieła artystów jak Dwórnik, Abakanowicz, Kossak, Mitora i Malczewski można licytować już od 1000 zł. Zacznij budować swoją kolekcję z Tesa Unikum. Aukcje start już 8 i 9 czerwca. Zobacz ofertę na desa.pl i licytuj już od 1000.
9: Reklama.
10: Sobotni wieczór, godzina 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i przypominam, że dzisiaj historia Madonny, mnóstwo ciekawostek. Za chwilę też będzie o tym, co było jej pierwszą miłością przed muzyką, no i też mnóstwo muzyki związanej z Madonną, więc jest czego słuchać i o czym słuchać. Ale teraz Eric Carmen.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Historia Madonny. Mało kto pamięta, że jej pierwszą wielką miłością nie była muzyka, lecz taniec. Początkowo ojciec zapisał ją na lekcję fortepianu, ale Madonna wolała chodzić na balet. Nauczyciele szybko zauważyli jej talent i niesamowitą determinację. Ćwiczyła godzinami, często bardziej intensywnie niż pozostali uczniowie. W liceum była już jedną z najlepszych młodych tancerek w okolicy, otrzymała nawet stypendium taneczne na Uniwersytet w Michigan, co dla niej i dla rodziny było ogromnym osiągnięciem. Madonna jednak dość szybko rzuciła studia i podobno mając $35 w kieszeni, wyjechała do Nowego Jorku. Pracowała jako kelnerka, sprzedawczyni pączków oraz też modelka. W wywiadzie z 2013 roku wspominała: aby zostać profesjonalną tancerką i opłacić czynsz, musiałam pozować nago przed studentami sztuki. Oni gapili się na mnie, a ja na nich. Występowała w grupach tanecznych, brała udział w castingach do musicali i filmów, aż w końcu dostała angaż do rewi Patryka Hernandeza, która była wystawiona w Paryżu. A jeśli chodzi o muzykę, no to za sprawą swojego ówczesnego chłopaka, grającego w Breakfast Club, zainteresowała się punkiem oraz grywała, uwaga, uwaga, na perkusji. No a w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do krążka True Blue i kawałka Papa Don't Preach. W tej piosence Madonna śpiewa o nastolatce, która zaliczyła wpadkę i chce zatrzymać dziecko, ale nie wie, jak zareaguje jej ojciec. Był to ważny tekst dla młodych ludzi, ówczesnych młodych ludzi, w których domach był to raczej temat tabu.

Radiu Złote Przeboje, historia Madonny. Na początku lat 80. Madonna uznała, że podzieli się nagraniami ze światem. Swoje amatorskie dema roznosiła po wytwórniach oraz klubach, ale dosyć szybko zauważyła, jak zepsuta może być ta branża, bo producenci, widząc młodą, ambitną dziewczynę, sugerowali dość jednoznaczne propozycje za pomoc w rozwoju kariery. W wywiadzie dla portalu muzycznego New Musical Express w 2019 roku wspominała: był taki moment, kiedy byłam spłukana i miałam tego dość. Pomyślałam wtedy, czy mogłabym to zrobić, ale ostatecznie tak nie zrobiłam, nie potrafiłabym. Wiedziałam, że nie będę w stanie spojrzeć na siebie w lustrze, gdyby do tego doszło, więc kontynuowałam jako głodująca artystka, czekając na swoją szansę. No i Madonna się doczekała. Poznała DJ-a i producenta Marka Cumminsa, który to wyprodukował jej pierwszy singiel Everybody. Numer stał się klubowym przebojem i początkiem jej międzynarodowej kariery. Natomiast jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów Madonny jest Like a Virgin. Madonna była już znana dzięki Holiday, Borderline czy też Lucky Star, ale dopiero ten utwór dał jej pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. Singiel utrzymał się na szczycie przez 6 tygodni, a najgłośniejszym wykonaniem tej piosenki była gala MTV Video Music Awards w 1984 roku. Madonna wyskoczyła wtedy z gigantycznego tortu weselnego, ubrana w suknię ślubną, koronkowe rękawiczki i różaniec. No i w pewnym momencie zgubiła jeden ze swoich pantofelków. Schylając się po niego, zaczęła turlać się po scenie i improwizować ruchy, które później uznano za zaplanowaną prowokację. No to posłuchajmy Like a Virgin w Radiu Złote Przeboje.

0: czasów w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępne od ręki bez czekania, to musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
3: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje sylwetka Madonny. Można się zastanawiać, który z albumów jest najważniejszy. Like a Virgin z 1984 roku na pewno zatrząsł całym rynkiem muzycznym. Singiel tytułowy, czy też Material Girl, stały się manifestem popkultury lat 80. To tutaj też zaczęła się gra z seksualnością i też gra z mediami. Zaczęła prowokować, a ludzie o niej mówić. Ale warto też zajrzeć do roku 1998, kiedy to na rynku ukazał się krążek Ray of Light. To płyta, na której artystka zrezygnowała z wizerunku skandalistki, a zamiast tego pokazała bardziej dojrzałą i duchową stronę. Przełom nastąpił po kilku ważnych wydarzeniach w jej życiu. W 1996 roku zagrała w filmie Evita, za który zresztą zdobyła Złoty Glob, a sama praca nad rolą wymagała od niej intensywnego treningu wokalnego, co pchnęło ją do tego, by w muzyce poszukać czegoś zupełnie innego. I to właśnie na tym krążku znajdziemy kawałek Frozen. Opowiada o emocjonalnym zamknięciu i dystansie w relacjach. Madonna zwraca się do osoby, która jest, no, tłumacząc na polski, zamrożona wewnętrznie, no i nie potrafi kochać, nie potrafi się otworzyć i też nie pozwala sobie na bliskość. No to słuchamy w Radiu Złote Przeboje. Frozen.

Sobota, godzina 20 minęła. Mariusz Stalmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje i przypominam, że dzisiaj w programie Czas Gwiazd tą gwiazdą jest Madonna, więc mnóstwo muzyki, anegdot i ciekawostek. Już za chwilę zresztą do nich wracam, no ale wcześniej w Radiu Złote Przeboje Enigma.

z najczęściej powtarzanych mitów o Madonnie jest ten, według którego gwiazda zaczęła swoją karierę od występu w filmie dla dorosłych. Na takie komentarze z pewnością obruszyłby się niejaki Steven John Lewicki, reżyser polskiego pochodzenia, który w 1979 roku zaangażował Madonnę do niszowego filmu A Certain Sacrifice. Śledzimy tutaj losy młodej dziewczyny o imieniu Bruna, która wraz ze swoim chłopakiem postanawia dokonać krwawej zemsty na swoim gwałcicielu. Film po wielu problemach ukazał się na kasetach VHS dopiero w 1985 roku, kiedy Madonna była już, no powiedzmy to, nieco bardziej rozpoznawalna, dlatego ten taki pseudo-thrillero-erotyk nie był jej zbytnio potrzebny, ale wzbudził zainteresowanie wścibskich dziennikarzy. No a ciekawostką jest fakt, że garza Madonny za ten film wynosiła jakieś $100. A kto oglądał ten film, no to chyba jego połowę budżetu.

na aktorstwo traktowała nie mniej poważnie jak muzykę, dlatego z biegiem lat chciała się spełnić także w tej branży. Pierwszym ważnym momentem w jej karierze aktorskiej był film Rozpaczliwie poszukując Susan z 1985 roku. Madonna zagrała tam tytułową Susan, beztroską i zbuntowaną dziewczynę z nowojorskiej bohemy, co bardzo pasowało do jej muzycznego wizerunku. Innym filmem była niespodzianka z Szanghaju, ale tutaj zamiast o samej produkcji, która zdobywała raczej słabe recenzje, więcej pisało się o jej związku, a w zasadzie to małżeństwie z aktorem i reżyserem Seanem Pennem. Natomiast najważniejszym filmem w karierze aktorskiej Madonny była Evita. Za rolę argentyńskiej działaczki Ewy Perón artystka otrzymała najbardziej prestiżową nagrodę filmową w swojej karierze, a więc Złoty Glob dla najlepszej aktorki. No a wracając do Seana Penna, ich małżeństwo nie przetrwało, ale to właśnie jemu zadedykowała płytę pod tytułem True Blue, na którym to znajdziemy takie kawałki jak La Isla Bonita, Papa Don't Preach, czy też tytułowe True Blue. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje czas na historię Madonny. Madonna jest jedną z tych artystek, które nie tylko uczestniczyły w popkulturze, ale też realnie ją kształtowały. Jednym z jej największych osiągnięć było to, że potrafiła płynnie poruszać się między gatunkami i za każdym

karierze był album Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. To płyta, która była czymś więcej niż zbiorem piosenek. Została zaprojektowana jak taki spójny set klubowy, w którym to utwory płynnie przechodzą jeden w drugi. A największym komercyjnym sukcesem był singiel Hang Up. Zresztą tego lata Madonna obiecała wrócić się z kontynuacją tego krążka, który ponownie zabierze nas w ten klubowy świat, a sama artystka udowodni, że jej wiek to tylko liczba. Ale jak jesteśmy już przy tych największych projektach Madonny, no to w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie tej piosenki Material Girl, a więc Madonna tutaj opowiada o kobiecie, która otwarcie mówi, że w świecie liczą się pieniądze, a faceci mają zapewnić jej rozrywkę. Mnóstwo tutaj ironii, sarkazmu, droczenia się ze słuchaczem, przez co jeszcze bardziej lubię ten utwór.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje sylwetka Madonny. Madonna nie tylko śpiewała i grała w filmach, ale też stworzyła własną serię książek dla dzieci, która była próbą pokazania jej z bardziej rodzinnej i refleksyjnej strony. Natomiast w latach 90. zaczęła też współpracę z największymi domami mody i fotografami. Stworzyła też własne marki, m.in. Material Girl. Inspirowana oczywiście była tutaj stylem lat 80. i prowadzona razem z córką. Najgłośniej mówiło się jednak o książce, a w zasadzie albumie pod tytułem Sex. Stworzono ją jako artystyczny projekt łączący fotografię, performance i modę. Zawartość albumu przedstawiała Madonnę w różnych wcieleniach i fantazjach, często bardzo odważnych. No i media oskarżały Madonnę o tanią prowokację. Jednocześnie książka stała się ogromnym sukcesem komercyjnym, sprzedając się w setkach tysięcy egzemplarzy. No a z perspektywy czasu można powiedzieć, że zmusiła całą branżę do dyskusji o granicach wolności artystycznej.

0: I'll give you love. I'll teach you how to...
1: Ale na koniec mam dla was jeden z najbardziej lekkich, że tak powiem, numerów Madonny z krążka Like a Prayer, a więc Cherish. To utwór o miłości w bardzo klasycznym wydaniu, a muzycznie nawiązuje tutaj Madonna do lat 60. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, miłego słuchania. Do jutra. Hej!

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
3: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. A co w dzisiejszym programie? No z racji, że wakacje coraz bliżej, a letni klimat chyba powoli wszystkim nam się udziela, to nie zabraknie dzisiaj propozycji na lato w mieście. Zatem będzie mowa o bezpłatnych treningach, między innymi z jogi i pilatesu, które po raz kolejny organizuje Zarząd Zieleni Miejskiej. Wybierzemy się również do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, gdzie można już zobaczyć wystawę designu japońskiego. Jestem przekonana, że wielu z Państwa zobaczy tam przedmioty swoich marzeń. Nie zabraknie też tematów edukacyjnych, bo koniec roku szkolnego już za moment i tym samym podsumowano akcję Ustal z babcią hasło, w ramach której blisko 3000 uczniów w regionie poznało sposoby postępowania przestępców oraz ich demaskowania. Uprzedzając pytania, zapewniam Państwa, poszło im znakomicie. O tym wszystkim powiemy już za chwilę, a teraz Paweł Chudzio przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Tydzień w Krakowie.
4: Prawie 415 milionów złotych ma do wydania w tym roku Małopolska w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Właśnie zostały podpisane umowy na jedną z inwestycji, specjalne magazyny, mówi wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.
5: Zakupiliśmy sporo sprzętu służącego ochronie ludności, obronie cywilnej, sprzętu, który może być wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia, także przy prowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym. Natomiast naturalnym pogłosiem, konsekwencją zakupu tego sprzętu jest to, że on musi być przechowywany w bezpiecznych, łatwo dostępnych i dobrze zlokalizowanych magazynach.
4: Umowy zostały podpisane na budowę 7 magazynów. W nowym sezonie Kraków będzie miał 3 drużyny w Ekstraklasie. Do Krakowi, która utrzymała się w lidze, oraz Wisły, która po 4 latach wywalczyła awans, dołączyła Wieczysta. W finale baraży Wieczysta pokonała Chrobrego Głogów 2-1 i po raz pierwszy w historii awansowała do piłkarskiej Ekstraklasy. Wieczysta dostała się do Ekstraklasy, a maturzyści chcą dostać się na studia. Uczelnie wyższe przygotowują się na większą liczbę chętnych na studia. Ruszyła rekrutacja, tymczasem szkoły średnie skończyła w tym roku rekordowa liczba uczniów. To efekt kumulacji roczników spowodowanej likwidacją gimnazjów i wcześniejszym pójściem do szkół 6-latków. UJ przygotował podobnie jak rok temu około 9 tysięcy miejsc, mówi kierownik działu rekrutacji UJ-u Kamil Gajęcki.
6: Co do zasady nie zwiększamy limitów w tym roku. Przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata, więc tam, gdzie będziemy mieli rzeczywiście bardzo dobrych kandydatów i będziemy sobie mogli pozwolić organizacyjnie, będziemy te miejsca zwiększać doraźnie.
4: Inaczej do sprawy podeszła Akademia Górniczo-Hutnicza, która zwiększyła liczbę miejsc na studiach w tym roku. Uczelnia spodziewa się większej liczby chętnych z powodu kumulacji roczników. Na pierwszym roku na studiach stacjonarnych na AGH czeka w tym roku ponad 6 tysięcy miejsc, mówi rzeczniczka AGH Anna Żmuda.
7: Przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc o około 10%, a w praktyce oznacza to, że mamy o około 700 miejsc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją.
4: Matury zdawało w tym roku o 1/3 więcej uczniów niż rok temu. No i jeszcze o rekrutacji na studia, ale już pod kątem przyszłego roku. Uniwersytet Jagielloński zapowiedział zmianę zasad rekrutacji na kierunek lekarski. Dotychczas wymagał od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym – matematyki, biologii i chemii. Od przyszłego roku akademickiego wynik z matematyki nie będzie wymagany. Ruszyła przebudowa węzła przy kombinacie. Z eksploatacji całkowicie wyłączono torowisko na odcinku Kombinat-Kopiec Wandy. O szczegółach mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
8: Będziemy wymieniać to stare torowisko na takie torowisko w technologii już właśnie tych płyt monolitycznych, czyli cały rozjazd jest zatopiony w taki jeden wielki blok żelbetu. Do tego jeszcze zostanie wyremontowany peron tramwajowy.
4: Przejeżdżające przez węzeł linie tramwajowe zostały skierowane na objazdy. Prace zakończą się na początku lipca.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
3: Dzieci i młodzież mogą pomóc w walce z oszustwami. Potwierdzają to rezultaty kampanii Ustal z babcią hasło, która właśnie się zakończyła. Przez ostatni semestr uczniowie szkół podstawowych poznawali najczęściej stosowane przez przestępców metody działania oraz sposoby ochrony przed wyłudzeniami. Następnie zdobytą wiedzą dzielili się ze swoimi dziadkami i innymi starszymi członkami rodzin. Inicjatorem kampanii były władze województwa, które poprzez to przedsięwzięcie chciały nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo seniorów, ale także zachęcić do budowania międzypokoleniowych relacji.
2: Nasz Kraków.
1: Artur Pasek, Małopolski, wicekurator oświaty. Ponad 50 szkół, ponad 3000 osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Zawsze może być więcej i będziemy chcieli od 1 września jeszcze tę akcję rozszerzyć. Natomiast bardzo się cieszę, że szkoły to podchwyciły, że nauczyciele, ale także młodzi ludzie zrozumieli, że mają możliwość być sprawczy, że mogą coś dobrego zrobić dla swojej rodziny, bliższej czy dalszej, mogą poczuć się potrzebni, tak, i mogą pomóc w zapobieganiu przestępstwu. Więc jestem bardzo zadowolony także z tej wiedzy i kompetencji, jaką otrzymali sami uczniowie, bo oni jak zobaczyli, że są sprawczy, to być może w następnych akcjach społecznych będą bardziej odważni, żeby te przedsięwzięcia podejmować. Co do emerytów, to tworzymy już taką sieć, bo szkoły nie są przecież wyizolowane. Tam są seniorzy, często w centrach aktywności seniora, czy w jakichś innych klubach, i ci uczniowie są już gotowi do tego, żeby z tymi seniorami, nie tylko ze swoimi babciami, dziadkami, rozmawiać i rozsiewać tą swoją wiedzę, jaką otrzymali podczas zajęć, spotkań z policją, z nauczycielem. Wiedzą, że mają już tą siłę sprawczą do tego, żeby pomóc.
3: Jakie ćwiczenia, jakie warsztaty były podejmowane właśnie w celu szerzenia, przekazywania tej wiedzy?
1: Po pierwsze, z zakresu cyberzagrożeń, z tego, co jest przestępstwem, a co nie, z tego, jak rozpoznawać fake newsy, no i z tego, jak tworzyć hasła, po co te hasła mają być tworzone, że one muszą być zmieniane, że to nie może być cały czas we wszystkich miejscach to samo hasło. Mamy seniorów, którzy już weszli w kontakt internetowy z bankami, tam już są pieniądze i tym bardziej trzeba zadbać o to, żeby te pieniądze gdzieś tam nie zostały wykradzione. Więc myślę, że te zajęcia, które były także z policjantami, którzy bezpośrednio mogli pokazać, jaka to jest skala i że to nie jest tylko teoria, pokazały, myślę, młodym ludziom, że warto coś więcej zrobić dla swoich najbliższych.
9: Wnieśliśmy bardzo dużo informacji, jak zapobiegać sytuacjom typu sytuacjom cyberprzemocy i wykorzystywania seniorów finansowo poprzez takie rzeczy. Przekazaliśmy potrzebne informacje dziadkom, więc myślę, że zapobiegliśmy takiemu wydarzeniu w przyszłości.
3: No właśnie, czyli jaką konkretnie wiedzę przekazaliście swoim dziadkom, na jakim przykładzie bazowaliście, co robiliście konkretnie w szkole w tym celu?
9: Generalnie przekazaliśmy dziadkom informacje takie, żeby zakładali hasła z nami, ponieważ jeżeli jesteśmy teraz, mamy taką technologię, że sztuczna inteligencja może podszywać się pod głosy członków rodziny i babcia po prostu może nie wiedzieć i dać się wykorzystać finansowo w takiej sytuacji, więc ustaliliśmy z babciami hasło, które zostają w rodzinie i jeżeli ktoś dzwoniłby do babci w celu wyłudzenia pieniędzy, babcia powie: podaj hasło. No i nie jest już to takie łatwe.
3: Czyli jakie kryteria powinno spełniać to hasło?
10: Nie powinno być oczywiste, to na pewno. I to powinno być takie, które zna cała rodzina, ale nie ludzie z zewnątrz na przykład.
11: Siostra Katarzyna Jakubiec, dyrektor szkoła nr 164 w Krakowie, prowadzona przez siostry nazaretanki.
3: Jak przebiegała akcja w Państwa szkole?
11: W naszej szkole temat ten jest w ogóle bardzo szeroko realizowany właściwie cały czas, więc włączenie się w tą kampanię było takie oczywiste, ponieważ my bardzo mocno akcentujemy to bezpieczeństwo w szkole, zarówno w przestrzeni uczniowskiej, nauczycielskiej, też jeżeli chodzi o rodziców, więc dziadkowie to jest druga taka płaszczyzna, z którą współpracujemy na bieżąco, więc stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobry, a jednocześnie bardzo prosty pomysł, żeby właśnie w ten sposób to przekazać. Zazwyczaj babcia i dziadek od swoich wnuczków taką informację przyjmie z radością i jako coś bardzo oczywistego.
3: Ale konkretnie jak wykorzystywaliście Państwo lekcje wychowawcze w tym celu?
11: Przede wszystkim to odbywało się na zajęciach informatyki, a także na zajęciach z koła informatycznego. Więc panie rozpropagowały to oczywiście wśród wszystkich uczniów, natomiast już ta grupa taka wybrana, która się do tego projektu zgłosiła, realizowała to właśnie na tych zajęciach.
3: No ma to swoje uzasadnienie, bo faktycznie sztuczna inteligencja już się rozpanoszyła w naszym życiu.
11: Dokładnie tak jest i myślę, że uczniowie nawet z tych młodszych klas, bo akurat nasi uczniowie to jest klasa szósta, mają tego ogromną świadomość, korzystają też z tych narzędzi zwyczajnie w czasie procesu edukacji, więc dobrze wiedzą, jakie są korzyści, ale jakie są zagrożenia, a seniorzy niekoniecznie jeszcze tą wiedzę posiadają.
8: Inspektor Maciej Kubiak, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie. 2025 rok to jest 450 osób oszukanych metodą na legendę, na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku, z czego 313 osób to stanowili seniorzy w wieku 65+. Równie niepokojąco i źle wyglądają statystyki strat, które generuje tego typu przestępczość. To jest ponad 14 milionów złotych, a niestety z udziałem seniorów to jest ponad 10 milionów strat za sam 2025 rok. Także mamy cały czas dużo pracy i stąd każda inicjatywa jest niezwykle dla nas ważna, cenna. Nie przechodzimy obojętnie obok żadnej inicjatywy, a sami również dużą część naszej profilaktyki poświęcamy bezpieczeństwu seniorom.
3: Akcja była co prawda skierowana tylko do uczniów klas szkół podstawowych, ale mamy też tutaj szanowną młodzież, więc jak oceniasz tego typu projekty i czy ty na przykład kiedyś w przeszłości rozmawiałaś ze swoimi dziadkami na ten temat?
7: Ja mam już tylko jedną babcię. Uważam, że takie projekty są bardzo potrzebne. Mojej babci ktoś kiedyś próbował wyłudzić pieniądze na wnuczka i mam wrażenie, że to jest też jeden z sposobów, o którym świadomość jest jakby najlepsza, że to jest sposób, o którym się najwięcej mówi. Zdarzyło się też babci zakupić odkurzacz, który był reklamowany jako urządzenie zdecydowanie bardziej cudowne niż było w rzeczywistości. Moja babcia jest jeszcze o tyle bezpieczna, że nie korzysta z internetu, nie umie wysyłać SMS-ów, więc jedyny sposób, na który można od niej coś wyłudzić, to jest właśnie połączenie telefoniczne.
3: Ale uważasz, że to naprawdę jest dobre, że nie ma kontaktu poprzez internet ze światem?
7: Uważam, że babcia bardzo dużo w życiu przeżyła, bardzo dużo w życiu przeszła i ona nie jest otwarta na nowe technologie, podchodzi do wszystkiego bardzo z dystansem, niekoniecznie chce się teraz podłączać do sieci. Ma swój telewizor, ma swój telefon, nic więcej do szczęścia nie potrzebuje. I szczerze mnie to też dość inspiruje, bo im dłużej przebywam w internecie, tym bardziej mam ochotę przestać przebywać w internecie. Zwłaszcza z uwagi na generatywną sztuczną inteligencję, która mnie otacza zewsząd i której jestem dużym przeciwnikiem ze względów etycznych i ekologicznych, ale tutaj troszkę odbiegam od tematu. Więc zdecydowanie są to akcje potrzebne, zwłaszcza dla seniorów, którzy więcej przebywają w internecie. Od mojej babci ktoś kiedyś próbował wyłudzić pieniądze na wnuczka, ale wtedy jeszcze nie podrobił głosu mojego kuzyna. Mój kuzyn był przed mutacją, przestępca był po mutacji, więc szczęśliwie babcia zauważyła i się rozłączyła.
3: A skoro mowa o cyberbezpieczeństwie, to jakie zagrożenia czekają na naszych dziadków?
9: Takie jak tu była mowa właśnie, że wykorzystywanie finansowe.
3: Co może zrobić oszust?
9: Zadzwonić do osoby starszej, podszywać się pod osobę z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek i bardzo potrzebuje 20-50 zł i trzeba się po prostu nie dawać.
10: Ale to też może być oczywiście większa kwota i już wtedy są większe problemy. Właśnie też się mogą ci hakerzy podszywać pod bank, pod policję i prosić o numery konta i różne takie właśnie rzeczy.
7: A jak dziadkowie zareagowali na tą wiedzę, którą im przekazaliście?
9: Bardzo pozytywnie. Myślę, że też byli zaskoczeni, jaka jest technologia, że AI może się podszywać pod głosy członków rodziny. Myślę, że dziadkowie zrozumieli, o co chodzi i że nie dadzą sobie na przyszłość.
3: Teraz przerwa.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
3: Teraz czas na temat, w ramach którego dowiemy się coś więcej, jak można zadbać w mieście o nasz well-being. Wkrótce będzie okazja, aby zadbać o zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie, i to właśnie w centrum Krakowa. Park przy Fabrycznej po raz kolejny zmienia się na czas wakacji przestrzeń spotkań i aktywności dla mieszkańców. Do końca sierpnia możecie skorzystać z bezpłatnych zajęć sportowych, w tym m.in. z jogi i pilatesu. W programie letnich atrakcji nie brakuje też różnego rodzaju animacji dla najmłodszych. To jednak nie koniec, bo treningi będą też organizowane w parkach Jordana, Reduta i Petnarskiego. Według organizatora tych atrakcji, czyli Zarządu Zieleni Miejskiej, każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
12: Wakacje już za rogiem, lato w mieście już powoli czuć. Zresztą obserwuje się coraz więcej krakowian na Kopcu Kraka czy na Zakrzówku, ale te letnie dni można też spędzić aktywnie. I Państwo chcą to kolejny rok z rzędu udowodnić w parku przy Fabrycznej. Jakie atrakcje Państwo przygotowaliście na ten nadchodzący sezon?
13: Rzeczywiście park przy Fabrycznej to takie miejsce, w którym te letnie animacje, myślę, wpisały się już tak na stałe. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zawdzięczamy to budżetowi obywatelskiemu, czyli inicjatywie mieszkańców, którzy najpierw zabiegali o to, żeby tam powstał park zamiast parkingu, a później stwierdzili, że to, co jest też bardzo istotne, to zaanimowanie tej przestrzeni, bo chcemy, żeby ta zieleń nam służyła i żebyśmy mogli miło w niej spędzać czas. I już właśnie kolejny rok z rzędu park przy Fabrycznej zaprasza mieszkańców do różnego rodzaju aktywności. Przez całe lato działa tam taka letnia strefa i można ten czas spędzić nieco bardziej aktywnie, ale można też korzystać z tej przestrzeni odpoczywając, różnego rodzaju zajęć, warsztatów, pikników. Tego będzie naprawdę bardzo taka szeroka propozycja. Takie aktywności bardziej sportowe to od czerwca do końca sierpnia w każdy poniedziałek o 19 zapraszamy na jogę, czyli takie zajęcia wzmacniające ciało, poprawiające elastyczność, też pomagające się wyciszyć, więc myślę, że to, czego bardzo potrzebujemy. Wtorki o godzinie 10 to Fabryka Zdrowia dla Seniora. Zajęcia dedykowane właśnie seniorom, którzy chcą zadbać o zdrowie, o sprawność, o dobre samopoczucie w takiej przyjaznej atmosferze na świeżym powietrzu. W czwartki o 18 zajęcia z cyklu Zdrowy Kręgosłup, czyli też takie zajęcia łączące pilates, trening wzmacniający, właśnie z takimi ćwiczeniami pomagającym nam w tym, żeby utrzymać sprawność i zadbać właśnie o nasz kręgosłup. Natomiast to nie wszystko, co jest zaoferowane w parku przy Fabrycznej, bo będziemy się też spotykać na różnego rodzaju wydarzeniach. 9 czerwca Teatrzyk Kukiełkowy dla dzieci. W czerwcu również koncert zespołu Czereśnie, który cieszył się ogromnym powodzeniem. Będzie też piknik na początek wakacji, czyli zaraz po zakończeniu roku szkolnego w piątek zapraszamy na piknik taki w klimatach Nocy Świętojańskiej. Będą warsztaty z rękodzieła, wyplatanie wianków, tworzenie ludowych korali, animacje dla dzieci, a na koniec o godzinie 21 będzie Teatr Ognia in Feris z takim pokazem właśnie Nocy Słowiańskiej. W parku przy Fabrycznej będzie też kino pod chmurką, więc myślę, że każdy może wybrać coś dla siebie. Jest to taka strefa, gdzie są też leżaki, gry planszowe, kocyki, więc przy pięknej pogodzie można po prostu korzystać z tej przestrzeni

0: tak żeby on był w jakiś sposób ciekawie zaanimowany.
1: Tym bardziej, że wydaje mi się, że każdy z nas szuka tego zielonego zakątka, tego swojego gaiku, gdzie mógłby właśnie te baterie na nowo naładować. Ale które z tych aktywności, o których pani wspomniała, cieszą się największym zainteresowaniem? Bo rozumiem, że też jakieś wnioski wyciągacie z lat poprzednich, chociażby jogę właśnie pamiętam z zeszłego roku.
0: Ćwiczenia na pewno, ale też myślę, że różnego rodzaju takie warsztaty kreatywne, czy dla dzieciaków, łączące trochę przyjemności i edukacji i różnego rodzaju takie wydarzenia piknikowe, czyli takie wydarzenie prawie całodzienne, w trakcie którego można skorzystać z różnego rodzaju zajęć. To myślę, że jest taki top w tych wydarzeń, bo nawet jak ktoś nie ma konkretnego pomysłu i sprecyzowanego planu na dany dzień, to wystarczy, że na taki piknik przyjdzie i zawsze znajdzie coś dla siebie. Więc tutaj myślę, że tego rodzaju aktywności są właśnie tym, co mieszkańców zachęca, żeby odwiedzić daną lokalizację. My też niezmiennie każdego roku zachęcamy do ćwiczeń w parkach i oczywiście w tym roku no, nie mogło być inaczej. Prowadzimy zajęcia w 3 krakowskich parkach. Już zaczęły się one w pierwszych dniach czerwca. Zapraszamy do Parku Jordana na jogę w każdy wtorek o 17.30. Zapraszamy na pilates do Parku Bednarskiego w czwartki o 17.30. Zapraszamy też do Parku Reduta. Wszystkie informacje na temat ćwiczeń, terminów można znaleźć na naszej stronie Zarządu Zieleni Miejskiej. Także zachęcamy do tego, żeby z tych zajęć skorzystać. One są bezpłatne, nie obowiązują na nie zapisy. Natomiast no, praktyka zeszłoroczna pokazuje, że cieszą się ogromną popularnością i czasami na pilatesie czy na jodze było kilkadziesiąt osób. Wspaniałe prowadzenie z profesjonalnymi instruktorami, więc myślę, że można skorzystać z takiej aktywności pod chmurką, jeżeli tylko pogoda pozwoli, to właśnie pod okiem profesjonalisty, a nie w dusznej siłowni skorzystać z ćwiczeń, które oferujemy.
1: Zapisy nie obowiązują, tak jak pani wspomniała, ale czy trzeba coś ze sobą przynieść, na przykład matę?
0: Tak, mata zawsze się przyda, żeby rzeczywiście położyć się na macie. Joga czy pilates to są takie ćwiczenia dość wymagające, ale spokojne, więc rzeczywiście mata jak najbardziej wskazana, wygodne ciuchy, wygodne obuwie, no i też przede wszystkim woda. Warto mieć w jakimś bidonie wodę ze sobą, czy to z powodu słońca, czy z aktywności, której będziemy zażywać. Jak najbardziej do tego zachęcamy.
1: Nie bez powodu pytam właśnie o te własne rzeczy, ponieważ wspomniała pani, że w parku przy Fabrycznej można skorzystać z leżaków, kocy, ze sprzętu sportowego. No i właśnie jak ten pomysł sprawdza się w praktyce? Czy krakowianie dbają o dobro wspólne?
0: Myślę, że takie okazje i takiego rodzaju aktywności wzmacniają to nasze poczucie takiego wspólnego dobra, bo no, mieszkańcy mają świadomość, że do tej strefy przychodzą przez całe wakacje. Czyli ewentualnie coś, co mogłoby ulec zniszczeniu albo mogłoby się oddalić z tego miejsca, no nie posłuży nam, jak przyjdziemy następnym razem. Więc myślę, że takie zaufanie i właśnie tego rodzaju spędzanie wspólne czasu buduje to nasze poczucie takiego dobra wspólnego, takiej integracji i tego, że jak coś jest robione nie tylko dla nas, ma służyć większej grupie, to warto o to wspólnie zadbać. Oczywiście no tutaj przesadziłabym, jakbym powiedziała, że sytuacja jest idealna. Natomiast jeśli chodzi o to dobro wspólne, natomiast myślę, że to są takie akty wandalizmu wynikające z zupełnie innych pobudek. Osoby, które szanują zieleń, które lubią spędzać w niej czas, no tutaj nie mają takich problemów, nie mają takich pokus. Tu raczej mówimy o takich celowych jakichś wybrykach gdzieś o różnej porze dnia, w różnych przestrzeniach zieleni, gdzie no, zdarzają się takie sytuacje, czy to kradzieże, czy akty wandalizmu, nie wiem, niszczenia drzew. No niedopuszczalne z punktu widzenia kogoś, komu na zieleni zależy. Natomiast mam wrażenie, że jest ich mniej i bardzo chcemy, żeby to nasze miasto, przestrzeń, w której przebywamy, była ładna, zadbana, żeby nam wszystkim służyła. Więc myślę, że dojdziemy do momentu, w którym to naprawdę będzie tylko incydentalne.
1: I czy obserwujecie Państwo właśnie, czy tego typu aktywności, jak na przykład w Parku przy Fabrycznej, który jest w końcu nieopodal tutaj różnego rodzaju budynków biurowych, przekładają się właśnie na budowanie takiej lokalnej społeczności?
0: Tak, jak najbardziej. Myślę, że taki jest cel, bo rzeczywiście nawet w Parku przy Fabrycznej, czy w ubiegłych latach w Parku Tetmajera na Bronowicach, gdzie też były organizowane tego rodzaju budżety, takich

0: wydarzeń nawet nie musieliśmy specjalnie ogłaszać. Po prostu lokalna społeczność wiedziała, że to się odbywa. To było w ich najbliższej przestrzeni i naprawdę tłumnie przychodziła na te wydarzenia. Więc myślę, że też ilość osób, która z nich korzysta, pokazuje, że warto, że trzeba. I to jest coś, czego nam w dzisiejszych czasach trochę brakuje, bo czasami nawet w tych dużych blokach, kamienicach mamy sąsiadów, nie zawsze ich znamy. A jednak to buduje takie poczucie własnej tożsamości, też bezpieczeństwa. Ale myślę, że człowiek jest taką istotą socjalną i wszystko, co sprzyja naszej integracji, zacieśnianiu więzi, budowaniu takich społecznych relacji sąsiedzkich jest bardzo ważne, bo przecież myślę, że nawet nie dla jednego rodzica miła sąsiadka to na przykład przy opiece nad dzieckiem, zerknięciu gdzieś w barku, w piaskownicy, no to jest samo dobro i o to powinniśmy dbać, więc myślę, że też bardzo ważne jest, żeby tak konstruować tą ofertę, żeby znalazło się w niej coś dla różnych grup wiekowych, bo myślę, że to też nie sztuka stworzyć zajęcia dla młodszych, stworzyć zajęcia dla starszych albo dla jednej grupy. Jeżeli wszystkich łączymy, to myślę, że to jest coś, co najbardziej takiej integracji służy. Podobnie rzecz się dzieje chociażby w naszym Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza, gdzie mamy również warsztaty dla dorosłych albo warsztaty, które są dedykowane dziadkom i wnukom. Bo niekoniecznie musi być to wyjście z rodzicami. Relacje w rodzinie jakby możemy wzmacniać na różne sposoby, więc myślę, że takie konstruowanie tej oferty, żeby zachęcić do wspólnego spędzenia czasu różne grupy wiekowe, różne grupy społeczne jest bardzo ważne.
1: Tym bardziej, że dziadkowie chociażby są bardziej wyrozumiali, czasami bardziej zaangażowani niż sami rodzice. Ale właśnie mówiąc cały czas o tych aktywnościach letnich, to w końcu mieszkańcy szukają ochłody w wakacje, prawda? Jest ciepło, no i w związku z tym państwo uruchamiacie różnego rodzaju fontanny w mieście, czy właśnie wodne place zabaw. I jedno z nich, chyba najbardziej popularne, już jest włączone.
0: Tak, 1 czerwca już tak tradycyjnie w Dzień Dziecka uruchomiliśmy wodny plac zabaw w Parku Jordana. Będzie działał on do 16 września. Zapraszamy wszystkie dzieciaki 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 10 do 20. Zapraszamy, żeby korzystać z tej przestrzeni. To jest miejsce, które cieszy się ogromną popularnością. Na miejscu są przebieralnie, są miejsca, żeby można było usiąść. Tutaj mówię bardziej o rodzicach, bo dzieciaki, no, jak widzą wodę, to raczej chcą z niej korzystać. Więc no, myślę, że Park Jordana to jest takie miejsce, którego nie trzeba przedstawiać. Także jest już czynne. Zapraszamy do tego, żeby skorzystać z tej przestrzeni. Natomiast 18 czerwca startuje kąpielisko w Parku Bagry Wielkie. I tam również wejście jest bezpłatne. Nad Państwa bezpieczeństwem będzie czuwać wykwalifikowana kadra ratownicza. Kąpielisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli, od 10 do 18. Także zapraszamy serdecznie.
1: A czym jeszcze Państwo planują zaskoczyć krakowian w te wakacje?
0: Na pewno będziemy spotykać się też z krakowianami na kinie pod chmurką. Kino na trawie to też taki projekt, który każdego roku staramy się w jakiś sposób i w różnych przestrzeniach zaoferować mieszkańcom, bo to też jest takie, myślę, że bardzo sympatyczne spędzenie wieczoru. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, gdzie niebawem opublikujemy informacje dotyczące terminów, filmów, lokalizacji. Natomiast tych kin będzie trochę, bo i partnerów do tego kina mamy wspaniałych. To jest chociażby Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Tu również też kina są finansowane ze środków dzielnicowych, więc na pewno w kilku krakowskich dzielnicach takie kina będą zorganizowane, ale też będzie realizowany budżet obywatelski, w ramach którego w sierpniu będziemy zapraszać na kino pod chmurką do Parku Krakowskiego. Także w tym temacie również bardzo dużo się będzie działo. Na pewno będą różnorodne filmy, różnorodna oferta. Myślę, że na jakieś wieczory będzie można wybrać coś i dla młodszych, i dla starszych, i z różnych takich kategorii, że tak powiem, jeśli chodzi o gatunki filmowe.
1: A kiedy w takim razie chcieliby Państwo rozpocząć ten cykl filmowy?
0: Pierwsze kino tak naprawdę będzie już w Parku przy Fabrycznej 17 czerwca, także myślę, że na to pierwsze już można mieszkańców zaprosić, a niebawem kolejne lokalizacje i kolejne terminy.
1: A ja podkreślę raz jeszcze, zarówno kino plenerowe, jak i pozostałe atrakcje, w tym wspomniane zajęcia sportowe, są bezpłatne i nie obowiązują na nie zapisy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie oraz w mediach społecznościowych Zarządu Zieleni Miejskiej.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
2: Co słychać w Krakowie?
1: Dzisiaj zabieram Was do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, w którym możecie już oglądać ekspozycję poświęconą tamtejszemu designowi.
2: Muzea w Krakowie.
3: Anna Zabdyrska, autorka krakowskiej odsłony wystawy Japanese Design Today 100. Wystawa prezentuje inaczej niż w tytule, czyli nie 100, a nawet 110 obiektów japońskiego designu. Podzielane są na różne kategorie. Zaczyna się taką krótkim rozdziałem, gdzie mamy różne pierwsze tematy, różne pierwsze projekty, które w jakiś sposób ukształtowały to, co później się działo w japońskim designie, ale nie chodzi o taki bardzo bezpośredni wpływ, tylko o taki dużo bardziej ogólny. Projekty te realizują takie trzy ścieżki. Z jednej strony mamy dużo dobrej jakości wyprodukowanych czy zaprojektowanych przedmiotów, elektroniki, z której znana była Japonia jeszcze kilka dekad temu, przede wszystkim właśnie z tej elektroniki. Mamy takie projekty, które odnoszą się do tradycyjnego rzemiosła japońskiego i mamy też takie przedmioty, które są bardzo zwyczajne i codzienne, ale świetnie zaprojektowane.
1: Ale to jest wystawa, nad którą pieczę sprawują japońscy designerzy, projektanci i kuratorzy, bo to oni wybrali te przedmioty, które uznali za 100 najważniejszych przedmiotów dla współczesnej japońskiej kultury.
3: Tak, wystawa przyjechała do nas już poniekąd gotowa. To japońscy kuratorzy wybrali te projekty. Rzeczywiście, tak jak tutaj pani wspomniała, są one dla nich z ich punktu widzenia ważne. Natomiast wyposażyli nas i w opisy, i też śledząc to, co tutaj mamy, można rozkodować jak najbardziej część tych obiektów. Można rozkodować powód, dla którego się znalazły na wystawie, więc nie zostajemy zupełnie zostawieni sami z obiektami.
1: To w takim razie, co jest najważniejsze, takie najbardziej reprezentatywne dla współczesnej sztuki użytkowej Japonii?
3: Tak konkretnie, to mogłabym opowiedzieć o kilku wybranych obiektach. Taki, który ja już upatrzyłam sobie nawet wcześniej i który jest dla mnie ciekawy tak kulturowo również, to jest na przykład ryżowar. Ryżowar w ogóle ma trudną nazwę w polskim języku i wygląda i brzmi jak coś zbędnego w naszej polskiej kuchni. Natomiast w japońskiej jest absolutnie podstawą. To jest w ogóle pierwszy obiekt na wystawie. Obiekty są ponumerowane, więc on jest obiektem numer jeden. I ten numer jeden to jest taki ryżowar właśnie w tej części wprowadzającej, który jest jednym z pierwszych elektrycznych ryżowarów w ogóle. 57 rok bodajże. I pojawienie się tego ryżowaru i to, że udało się go wyprodukować, że udało się go zaprojektować tak, żeby on gotował ten ryż w sposób powtarzalny, nie za długo, nie za krótko i żeby on był idealny, to był bardzo ważny krok, jeśli chodzi w ogóle o życie w Japonii, ponieważ on pozwolił na odejście od tradycyjnego modelu kuchni do dużo bardziej współczesnego, nowoczesnego. To było przejście z gotowania na palenisku między innymi w stronę już właśnie elektrycznego ryżowaru. No i też musimy pomyśleć o tym, co oznacza ryżowar w Japonii. Ryżowar jest rzeczą absolutnie podstawową. W zasadzie prawie 100% domostw, gospodarstw domowych taki ryżowar ma. W Polsce to jest cały czas sprzęt jakby dodatkowy, zbędny. My sobie radzimy w zupełnie inny sposób. I też ryż jest dla nas dodatkiem do posiłku, a tam ryż jest podstawą posiłku. Trzeba też pomyśleć o tym, że lata 50. to jest jeszcze tak naprawdę bardzo wcześnie, po II wojnie, w ogóle dla całego świata. Tak samo w Polsce w latach 50. wciąż jeszcze się zbieraliśmy i organizowaliśmy. No i to pojawienie się tego ryżowaru było absolutnie kluczowe i oznaczało dużą zmianę i duże unowocześnienie. To jest jeden z dwóch ryżowarów na wystawie. Drugi jest już ze względu na swoją formę i na bardzo bardzo fajną technikę, która została zastosowana, ponieważ on jest współczesnym ryżowarem elektrycznym, ale ma środek ceramiczny, co nie jest wcale łatwe w tutaj opracowaniu technologii, tak żeby to ciepło rozchodziło się tam w sposób odpowiedni, nie za długo, nie za krótko, właśnie po to, żeby uzyskać tą teksturę i konsystencję tego ryżu tak naprawdę, no i smak. Nie próbowałam osobiście, ale jeśli chodzi o ceramiczne ryżowary, to rzeczywiście jest on w jakiś sposób wyjątkowy.
1: Czyli zaczynamy Waszą wystawę z wysokiego C, czyli zaczynamy od tych przedmiotów użytkowych, przedmiotów codziennego użytku.
3: Tak, i codziennego użytku jak najbardziej, dlatego że początek tej wystawy to jest, tak jak mówiłam, taki rozdział, który nas wprowadza. I tam są rzeczywiście takie pierwsze, ale również, co ciekawe, niektóre z nich absolutnie wciąż funkcjonujące produkty. Mamy na przykład buteleczkę na sos sojowy i mówię, że to jest taki design japoński, który możemy mieć na co dzień w swoim domu, bo to jest dokładnie ta sama buteleczka, która obecnie jest powszechnie dostępna w sklepach. Taka z czerwoną nakrętką. Ta nakrętka jest tutaj kluczowa, ponieważ tu chodzi o to, że nie cieknie ten sos sojowy z niej, nie skapuje, nie brudzi. Sama buteleczka ma fajny kształt, łatwo się ją trzyma. I to, co w tym momencie powszechnie jest dostępne w supermarketach, to powstało w latach 60. i od tamtej pory jest niezmienne, ponieważ po prostu dobrze działa. Wracając jeszcze do poprzedniego pytania, w tym samym dziale jest też danie instant. Tam jest kolejny rewolucyjny pomysł, rewolucyjny design, czyli zupa, czy danie makaronowe w kubku, czyli instant noodle, które jak się pojawiło, to też było rzeczą dosyć mocno przełomową, ponieważ wszyscy znamy choćby ze słyszenia taki sposób pracy, jeśli chodzi o Japonię, który jest intensywny, szybki i te przerwy na jedzenie bywają krótsze. To nie jest jeden z tych krajów, które celebruje w przerwę w pracy. To jest absolutnie na odwrót, więc ta możliwość zjedzenia i zjedzenia czegoś ciepłego, posiłku, w zasadzie instant, dosyć kompleksowego, w kubku, gdzieś ze sobą, jakby mocno ułatwia życie.
1: Wspomniała Pani o tym sosie sojowym i bardzo mnie zaintrygowała ta czerwona nakrętka, bo wszyscy wiemy, o czym tak naprawdę mowa, bo tego typu sosy sojowe możemy otrzymać właśnie w każdym sklepie i w każdym lokalu, ale to świadczy też o tradycji, bo my też w polskiej kuchni mamy takie przyprawy, choćby płynne, których nazwa jest nazwą własną, więc nie chciałabym się posługiwać, ale właśnie tak to się zakorzeniło w kulturze, że niezależnie jaka firma wyprodukuje, my posługujemy się właśnie tą nazwą. Ale właśnie, czy Państwo tutaj, jak rozkładaliście tą wystawę, czy macie jakiś narzucony tutaj sposób poruszania się po niej, tak jak na przykład sobie właśnie wymyślili ci japońscy kuratorzy?
3: Wystawa była projektowana z myślą o tym, że będzie wystawą podróżującą, więc ten rozkład jest dosyć swobodny, ale dużo rzeczy jest tutaj ponumerowanych. Ponumerowane są obiekty, więc tutaj mniej więcej udało się nam w inną niż w Japonii przestrzeń rozlokować tą wystawę i zachować tą numerację. Jednak myślę, że jeśli ktoś ma potrzebę pewnej swobody, to jest to absolutnie możliwe, dlatego że obiekty są pogrupowane tak naprawdę tematycznie i te tematy można zmienić. Zakładając, że wejdzie się w okolicy początku, a wyjdzie się w okolicy końca, to jeśli chodzi o to, co po środku, to nie ma to dużego znaczenia dla narracji wystawy. Wystawa jest świetnie przygotowana, jeśli chodzi o jej podróże. Jest bardzo precyzyjnie przygotowana do rozłożenia i rozstawienia. To jest taka ciekawostka. Każdy obiekt jest ułożony tak, jak zostało to przekazane nam przez zespół japoński.
1: Ze względu na wycieczkę szkolną my akurat rozpoczęłyśmy naszą rozmowę od drugiej części wystawy, czyli od piętra wyżej, bo wystawa jest dwupiętrowa. To w takim razie może zacznijmy opowieść od życia codziennego, skoro rozpoczęłyśmy właśnie od tych dań Insta i także rice cookerów. Przepraszam, że znowu z angielska się posługuję.
3: Tak, to jest taki dział, w którym pojawiły się takie obiekty, które w zasadzie ciężko trochę przyporządkować do innych tematów, ale dosłownie służą nam w życiu codziennym. Zaczyna się od projektowania strefy sakrum. To jest taki temat, który nie jest do końca, bym powiedziała, powszechny, jeśli chodzi o projektowanie, natomiast jest jak najbardziej potrzebny, dlatego że patrzę w tym momencie na dwa ołtarzyki, jeden buddystyczny, drugi shintoistyczny. One są częścią wnętrza tak naprawdę. No i takie tradycyjne, czy takie bardzo ozdobne przestały pasować do nowoczesnych wnętrz i czasami z tego właśnie powodu gdzieś zanikały, są chowane, ale tutaj projektanci stanęli na wysokości zadania i przygotowali elegancką, prostą, przyjemną, ale jednak w pełni funkcjonalną formę, dużo bardziej współczesną. Mamy tak przyjemne i proste rzeczy jak klipsy do pakowania, torebek, o których nie myślimy, jak bardzo są przydatne, ale jednak ktoś je wymyślił, zaprojektował, zrobił tak, żeby dało się je łatwo zapinać. I wszyscy ci, którzy mają szuflady wypakowane torebkami z produktami sypkimi, którym się te produkty w tych szufladach rozsypują, wiedzą, że taki klips jest bardzo pomocny. Mamy takie myśli jak na przykład parasol. Kiedy mamy krótki składany parasol, on jest wygodny do noszenia w torebce, ale się łatwo łamie na deszczu, czy wtedy, kiedy wieje wiatr. A jak mamy długi parasol, on jest dużo bardziej wytrzymały, ale z kolei jest za długi, żeby go schować do torebki. I na wystawie mamy na przykład rozwiązanie tego problemu, ponieważ mamy parasol, który funkcjonuje jak długi parasol, ale ma krótką rączkę. Więc w sumie do torebki się mieści, ale jednak jest wytrzymały. Mamy miotły. Dlaczego mamy miotły? Dlatego, że dużo się mówi o tym, że Japonia jest bardzo czystym krajem. Jest to oczywiście prawda. Mamy specjalną miotłę, która służy do sprzątania mat tatami. Tam nie wszystkim można taką matę sprzątać, akurat taką miotłą można. Jest to też bardzo dobrze wykonany, tradycyjnymi technikami, bardzo dobrze wykonany przedmiot. Mamy taką uroczą rzecz, jak na przykład mydełka. Mydełka powstały w 21 roku, kiedy po świecie krążył wirus. One powstały dokładnie z tego powodu. Same są spakowane jak lekarstwa i mają kształt takiej pastylki wirusa. Natomiast ciekawostka polega na tym, że one były zaprojektowane i wyprodukowane dla dzieci. Mycie rąk tymi mydełkami, żeby one się zmydliły zupełnie, żeby znikły, trwa 30 sekund, czyli tyle, ile należało myć ręce i wtedy w taki sposób, taki doświadczalny, najłatwiej było dzieciom przekazać, że to jest dokładnie ta ilość czasu, którą powinny spędzić na myciu rąk.
0: Ale właśnie, skoro mówimy o higienie, no to zaraz obok mamy zdrowie.
3: Mamy zdrowie, a zaraz obok mamy też bezpieczeństwo i te dwa tematy poniekąd się łączą, dlatego że, może zacznę od bezpieczeństwa, dlatego że on nam się połączy z tematem pandemii, dlatego że duża część z tych projektów, które tutaj mamy, właśnie wynikają z pandemii, albo służą ochronie osoby przed wirusem, albo służą, na przykład jest tam bardzo fajny projekt, niestety nie jest fizycznie na wystawie, ale jest przywołany w takim filmie, który pokazuje jego funkcjonowanie, czyli takiej stacji do mycia rąk. Ona jest niezależna od źródła wody, czyli nie trzeba mieć dojścia wody, nie trzeba mieć odpływu i nie trzeba tej wody regularnie dolewać, ponieważ ona się filtruje i oczyszcza i jest wykorzystywana ponownie. Jeśli chodzi o zdrowie, to tutaj japońscy kuratorzy zaproponowali rozwiązania z jednej strony bardzo takie empatyczne. Jednym z moich ulubionych jest taka lampka, która służy do tego, żeby w nocy można było sobie oświetlić pacjenta, ale go nie budzić. Ją przypina sobie personel do odzieży i ona daje bardzo łagodne światło. Ale tam mamy też dwa bardzo mocne projekty, z które już się nam bardzo mocno z Japonią kojarzą, czyli mamy robot farmaceutyczny, ramię robota farmaceutycznego, które jest tak zaprojektowane, że jest w pełni sterylne, co jest bardzo ważne. I on akurat w farmacji jest to ważne, aby czasami to środowisko było absolutnie jak najbardziej sterylne, więc ten robot na to pozwala. A drugi taki projekt, który też warto na niego spojrzeć, to są takie egzoszkielet kończyn dolnych, który wspomaga osoby z niepełnosprawnością ruchową. Taki egzoszkielet jest, jakby dopina się do człowieka, no i on po prostu ten ruch realizuje za niego. Mamy tam też bardzo ciekawy projekt, czyli najcieńszą igłę insulinową, najcieńszą wtedy, a też warto zwrócić uwagę na wystawie na przykład na daty tych projektów. Jeśli ktoś się orientuje chociaż trochę na przykład w technologii, mógłby powiedzieć, ok, ale to są już dużo nowsze produkty na rynku. Natomiast japońscy kuratorzy wpisali tutaj daty pierwszych projektów, które były wdrożone. I to jest bardzo ważne, dlatego że to pokazuje, jak wcześnie udało im się te problemy i te projekty wdrożyć i zrealizować.
0: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze w tym programie powrócimy.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
2: Tydzień w Krakowie.
1: Tradycja i nowoczesność. Tak w dużym uproszczeniu można zdefiniować japoński design. Zapraszam na dalszą część wycieczki po najnowszej wystawie w Mandze, gdzie zobaczycie ponad 100 przykładów współczesnego japońskiego wzornictwa.
2: Z mikrofonem przez Kraków.
3: Tutaj mamy takie ciekawostki, tak naprawdę. To, na co obecnie patrzymy, to jest na przykład pojazd, który może jeździć i po szynach, i po torach. I powstał dlatego, że w którymś momencie skończyły się tory, ale jednak gdzieś jeszcze dalej pojawiły się ciekawe miejsca, które dana prefektura chciała udostępnić zwiedzającym. Więc zamiast dobudować tory albo marudzić, że się tego nie da zrobić, wymyślili pojazd, w którym da się jeździć i po asfalcie, i po torach. Mamy też coś bardzo przyjemnego. Jest tutaj na wystawie łódź, która jest pływającym ryokanem, czyli taką tradycyjną japońską gospodą. To jest pięciogwiazdkowy ryokan. On jest cały wykończony w drewnie, piękne kabiny. Cała istota takiego rejsu to jest głęboki relaks na wodach jednego z wewnętrznych mórz Japonii. Podobne myślenie przyświeca projektowi pociągu, który tutaj też mamy. W dużej mierze też chodzi o jego projekt, jego wnętrza, foteli takich kubełkowych, wygodnych, które nas jakby tak pochłaniają na czas podróży.
1: Proszę przypomnieć, na ile kategorii jest podzielona wystawa?
3: Wystawa jest podzielona na 13 kategorii, z czego pierwsza to jest wprowadzenie, a później mamy 12 takich tematycznych, no i na końcu ta 12 to jest jeszcze synteza taka jakby. Tutaj też mamy takie ważne, ciekawe rzeczy, niektóre potencjalnie niezauważalne, jak na przykład kod QR, który jest pomysłem rzeczywiście japońskim, więc to, że on się pojawia tutaj na wystawie w takim dużym powiększeniu, to nie chodzi o to, żeby sobie zajrzeć na stronę, tylko właśnie jest on jednym z obiektów tej wystawy. Mamy też tam taki temat, którego też na co dzień nie zauważamy, ale on jest immanentną częścią naszego życia, a mianowicie krojepisma. Tu mamy japońskie krojepisma i bohaterem wystawy jest bardzo obfita biblioteka krojów pisma Morisoa Font Library. Mamy też, patrzymy w tym momencie na maskotkę. Maskotka to jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli chodzi o komunikację, dlatego że japońskie prefektury jakby organizują takie konkursy, czy wymyślają i projektują maskotkę dla danej prefektury. I ta maskotka to jest jakiś rodzaj bohatera, który ma swoje imię. No i on się zaczyna pojawiać jako przedmiot pamiątkarski, czy jako przedmiot taki promocyjny, ale też na wielu różnych obiektach, przedmiotach, sam w sobie jako maskotka. I jest takim towarem eksportowym danej prefektury. To się przekłada i na promocje, i na profity finansowe również.
1: A czy na tej wystawie można coś bezpośrednio dotknąć? Bo obok nas na przykład jest taka architektoniczna konstrukcja i ją na pewno można sprawdzić. To może powiedzmy też coś o niej więcej.
3: Tak, tą konstrukcję można dotknąć, bo akurat wykonaliśmy ją na miejscu. Zresztą to jest jeden z powodów, dla którego ten projekt się pojawił na wystawie, to, że on jest łatwo produkowalny w różnych częściach świata. To jest system takich papierowych przegród. Ta papierowość polega na tym, że on jest skonstruowany z papierowych tub. I te papierowe tuby rzeczywiście można pozyskać. To jest projekt, który pojawił się w momencie, kiedy na świecie pojawiły się silne ruchy migracyjne, kiedy dużo ludzi potrzeba było zakwaterować gdzieś, przyjąć, ale każdemu w jakiś sposób dać fragment przestrzeni. Te migracje poprzedziły proces związany z wojną i z migracją przy okazji wojny u naszych najbliższych sąsiadów, ale tego typu rozwiązania też się wtedy sprawdzały. Pozostałych przedmiotów dotknąć nie można. Mamy małą strefę taką edukacyjną i tam jest kilka z nich przygotowanych do tego, żeby dotknąć, ale jeśli ktoś ma ochotę na obcowanie z japońskim designem, to choćby ów sos sojowy jest jak najbardziej dostępny. Co ciekawe, dostępne są też japońskie słodycze w Polsce i to również te, które mamy na wystawie.
1: To powiedzmy kilka słów jeszcze o tej syntezie, bo skoro znajdujemy się właśnie już niemalże na końcu wystawy, choć to nie koniec jeszcze naszej dzisiejszej opowieści, to właśnie synteza co tutaj zbiera?
3: Jeśli chodzi o syntezę, to ona w zasadzie zbiera takie tematy, być może trochę, o których Japonia myśli na przyszłość. Po pierwsze o zachowaniu dziedzictwa. To są procesy, które w Polsce też już trwają, czyli wszelkiego rodzaju skanowanie materiałów, udostępnianie ich w repozytoriach. Mamy tutaj skaner 3D, który reprezentuje nawet bardziej zaawansowany proces, a mianowicie skanowanie też obiektów 3D, ale również w celu zachowania dziedzictwa. Mamy materiały związane z edukacją, czyli taka technologia edukacyjna. Mamy interaktywny globus, który wyświetla nam to, co się dzieje na kuli ziemskiej w czasie rzeczywistym, albo mikroskop edukacyjny, który też jest przewidziany jako prosta, przyjemna rzecz do użytku w szkołach. I mamy inne rozwojowe technologie. Na przykład mamy tutaj jedną z pierwszych protez biegowych. Ona rzeczywiście to jest jeden z tych przypadków, kiedy ten rok powstania jest bardzo wczesny i wiemy, że od tamtej pory ten temat się tak absolutnie rozwinął intensywnie, że te protezy dają już w tym momencie naprawdę niesamowite możliwości i osoby, które z nich korzystają, osiągają naprawdę ogromne prędkości biegając.
1: Wydawałoby się, że Japonia to jest taki fantastyczny kraj, no bo jednak wszystko jest bardzo innowacyjne, zawsze są Japończycy niemalże hop do przodu, no ale jednak natura nie była dla nich łaskawa, jeśli chodzi o położenie geograficzne i same płyty tektoniczne, które jednak często się przesuwają i dochodzi do różnego rodzaju wstrząsów ziemi. Czy na tym globusie można to zobaczyć?
3: Nie wiem, czy można na tym globusie akurat to zobaczyć, ale wiem, że na tej wystawie ten temat jest obecny. Mamy tutaj jeden z takich projektów, których byśmy się w Polsce w ogóle nie spodziewali, ale nazywa się on Newsolator. Jest to rodzaj takiego zestawu trzech płyt, które pozwalają na to, żeby ustabilizować obiekty stojące na wierzchniej płycie. Sam ten projekt jest przygotowany dla obiektów mniejszych, bo dużo się mówi o tym, aby architekturę ustabilizować, aby ustabilizować wysokie budynki, żeby one były odporne na wstrząsy, ale ten projekt, o którym ja mówię, jest przygotowany dla przestrzeni medycznych, dla przestrzeni muzeów, czyli wszędzie tam, gdzie trzeba zachować i ochronić jakiś obiekt, albo na przykład, nie wiem, maszynę diagnostyczną, albo w przestrzeni też jakieś informatyczne, jakieś serwery, tego typu rzeczy, to wszystko też trzeba ochronić. Mamy też, i patrzę w tym momencie na projekt bardzo nieśmiały, ale też bardzo ważny. Okazuje się, że krata dużo lepiej niż lita ściana chroni przed działaniami sejsmicznymi, i w celu zachowania tej architektury drewnianej, tradycyjnej, lepiej jest użyć właśnie takiego materiału, i to drewnianego, głównie po to, żeby ochronić przed skutkami działań sejsmicznych.
1: Wracamy zatem na początek tej wystawy. Omówiłyśmy już ryżowar. Mamy tutaj ten słynny sos sojowy, o którym też nieco dłużej porozmawiałyśmy, i te nudle. Co dalej? Jak należy się poruszać? Bo też mamy takie obiekty. No właśnie, mamy na przykład taboreciki dla dzieci.
3: Tak, mamy taboreczki dla dzieci. Tutaj mamy już kolejne kategorie. To jest część kategorii meble, jest elektronika, odzież i jeszcze dwie kolejne kategorie. No i po kolei różne z tych obiektów mają ze sobą jakąś historię. Tu w ogóle namawiam, żeby sobie zajrzeć, przyjrzeć się tym opisom i na przykład znaleźć jakiś swój ulubiony obiekt, bo jak najbardziej ta wystawa temu sprzyja. Patrzę sobie teraz na taki obiekt, który jest zupełnie nieśmiały, na taką drabinkę białą. Ja tutaj w toku przygotowań do pracy z tą wystawą zajrzałam też na stronę tego producenta i wiem, że on produkuje nawet większą ofertę różnego rodzaju drabinek, schodków tak zwanych, i bardzo mi się ten produkt spodobał. On jest naprawdę bardzo dobrze wykonany, bardzo ładny jest, ale to jest produkt taki właśnie bardzo japoński, ponieważ on jest bardzo wielofunkcyjny. Wszyscy, którzy mieszkają w bardzo małych mieszkaniach, wiedzą, że każda przestrzeń jest na wagę złota i raczej w każdym bardzo małym mieszkaniu, które jest w pełni urządzone, taka drabinka się znajduje, dlatego że zwykle, tak samo jak u mnie zresztą w domu również, zajmujemy przestrzeń po sam sufit, czyli drabinkę mamy, żeby się dobrać do swoich naszych własnych szafek. I ta drabinka jest, może też służyć jako siedzenie, albo jako nawet stolik taki na jakąś kawę, na komputer.
1: Nieopodal mamy też bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli mówimy o krzesłach i o meblach. Jeden z tych mebli ma nawet dziurę w środku.
3: Tak, to są meble z lat 60. Ten, który ma dziurę w środku, to jest też mniej więcej z tego okresu. I to jest taki czas, on jest w ogóle wykonany ze sklejki, to też jest ciekawe. To jest krzesło do siedzenia na macie tatami, czyli ono nie ma nóg, jest płaskie, ale ma oparcie, co pozwala na wygodniejsze siedzenie na tej macie tatami, bo to czasami bywa niewygodne. A dziura jest po to, żeby cały obiekt był lżejszy i też łatwy do przenoszenia, żeby się go dało jakoś łatwo złapać. No i tradycyjnie tam właśnie w tym miejscu znajduje się poduszka, żeby było wygodniej. Mamy tutaj świetnie zaprojektowany i wykonany nóż. To jest tradycyjny nóż szefa kuchni. Nie jest on w żaden sposób, jego kształt nie jest tutaj innowacyjny, nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że on jest dobrze wykonany. Japonia z tego słynie, ze świetnych noży. To są noże najwyższej jakości. To też wynika z tego, że tradycyjnie japońscy rzemieślnicy produkowali miecze. W momencie, w którym te miecze przestali powszechnie produkować, zaczęli się też wykorzystywać te same technologie do produkcji noży. Mamy dobrze zaprojektowane zaparzacze do kawy, butelkę, która służy do zaparzania herbaty na zimno, ale jednocześnie jest tak pomyślana, żeby mogła po prostu stanąć na stole jako jeden z elementów zastawy tej stołowej. Coś, co jest bardzo japońskie, czyli kuchenka gazowa, ale bez podpięcia do gazu. To jest taka kuchenka na taki nabój, dlatego że w Japonii gotuje się też często na stole. Na tym stole, na którym się je, czasami staje źródło ciepła i podgrzewa i tam proces gotowania następuje w trakcie posiłku. Tutaj mamy też przykład tradycyjnych technik. Mamy naczynia z laki. One się znalazły na tej wystawie dlatego, żeby gdzieś te naczynia również wprowadzić w kontekst designu, nie tylko tradycyjnego rzemiosła, więc to jest główne zadanie. Dalej technika jest dalej nadal tradycyjna, czyli mówimy tutaj o tym, że na takim rdzeniu, powiedzmy drewnianym, bardzo lekkim, pokrywa się go żywicą sumaka lakowego po wielokroć i to daje taki eleganckie wykończenie. Mamy przyurocze miseczki, które bardzo mi się też osobiście podobają. To są miseczki na ryż. Jeśli chodzi o ceramikę naczynia, to w Japonii są pewne kanony, pewne kształty, które zostały ustalone i one są raczej niezmienne. Ta miseczka wprowadza tutaj malutką innowację, mianowicie trochę zmienia kształt, tak żeby można było łatwiej z niej po prostu jeść. Producent też zwraca uwagę na wykończenie w różnych kolorach i tutaj sobie myślę, że z miseczką na ryż w takim kraju jak Japonia może być tak jak u nas z ulubionym kubkiem na kawę, że każdy ma swój ulubiony kolor. Mamy tutaj też taki mały, bardzo japoński obiekt, jak na przykład pałeczki, ale te pałeczki mają taki klips. I ten klips rzeczywiście bardzo ułatwia używanie tych pałeczek i też warto zwrócić uwagę, że ta firma akurat, która jest producentem tych konkretnych pałeczek, w ogóle zajmuje się tematem projektowania pałeczek dla osób, które mają jakąś, dla których jakby używanie tych pałeczek jest w jakiś sposób utrudnione. Albo się uczą, czyli mają na przykład pałeczki dla dzieci, albo z powodu chorób czy różnych zwyrodnień dłoni po prostu ciężej się im używa. Te, które tu mamy, akurat są takie ładne, eleganckie, drewniane i ten klips jest schowany, tak żeby to nie było taka oczywista pomoc medyczna, ale jednak ułatwia ich używanie.
0: Na tej wystawie zobaczymy łącznie 110 przedmiotów jakże ważnych dla Japończyków na przestrzeni lat, to co jest dla nich najważniejsze na co dzień w ich życiu, ale tak, co Panią najbardziej zachwyciło, co jest dla Pani takim number one?
3: Bardzo jest to trudne pytanie, nie potrafiłam wybrać jednego obiektu, ja wybrałam ich kilka. Ale bardzo podobają mi się te jedne z tych najprostszych takich rzeczy i też jakość ich wykonania. Więc ta drabinka, o której wspominałam, to jest tradycyjne krzesło, ale jest tak znakomicie wykonane, że zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie i bardzo dużą przyjemność sprawiła mi ta pierwsza część, kiedy mogłam rozkodować te wszystkie pierwsze obiekty i zapoznać się z historią projektowania japońskiego.
0: A tę wystawę możecie zobaczyć do 30 sierpnia.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Zapowiadają, że to jest...

And I touched your face, narcotic mind from lace.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.
1: Radio Złote Przeboje. Hey!
2: Wyszedł Josef.